0: Dobra.
1: Halo, halo, mówi Justyna Styczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Praga FM.
2: Minęła druga. 10.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

a trumpet player. You were black on Saint-Germain-de-Bray.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

0: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch to Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.
1: Minęła 4:10.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

ojciec zostawił swój dom, poszedł drogą sam. Z niczym powędrował świat, życie mi dał. Mój ojciec niewiele mówił, pod górę szedł, szorstką dłonią tulił mnie, przed wiatrem krył.

ja taki sam, dlaczego kto to wie? Ty zrobisz to, co chcesz, sam najlepiej wiesz. Dałem tobie życie, drogę krętą, ciernistą, z wiatrem w oczy pod górę, sam taką miałem i tobie dałem w darze też. Jak i ty, tak i on, jak i ja, tak i ty.

0: ty, tak i on, mój wnuk. Jak i ja, tak i ty, mój syn. Tak i ja, jak i on, ojciec mój. Jak i ty, tak i on, mój wnuk. Jak i ja, tak i ty, mój syn. Tak i ja, jak i on, ojciec mój.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga.
1: Zajęcie, nie chcę siedzieć w napięciu. Matka gdzieś z tyłu biega, dzwonił jakiś kolega.

dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj,

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Przechowywujące gromostaje szczęścia, ciepła perfekcja słońca unosi się nad horyzontem zdarzeń. Znaczy piękno. My ludzie, wtedy jeszcze wydeptani z błota barachu, turlamy się w jego stronę. Znaczy piękna. Opuszczamy ciemne lepianki, pachnące strachem i ciężkim okiem szukamy cudu. I on jest. Znaczy cud. Przez chwilę wszyscy stoją. Stoimy bezruchowo przez otwarte gęby do środka jak w słoiki. Wlewa się światło, cud nie ma granic, a jak ktoś bardzo chce, to nawet błoto odpada. Ale to tylko tak do informacji. Nikt jakoś nie chce. Cud bez granic. Znaczy błoto też cud. I w jakimś tam momencie coś się wyodrębnia jednak. Jakby strach, że cudu zabraknie. I krzyczy. Ej wy, czekajcie. Znaczy ja. Potem jest jakiś potem. Pojawia się pamięć. Ja z moim wy trafiam do książek. Jako pęd ciemności i początek upadku. Błoto staje się tematem. Brud, jego wszechogarniająca złożoność i granicząca z cudem zdolność kamuflażu. I to już jest teraz. Skrót był ostry, więc bez pierdolenia do mety. Przechobejmująca gronostaje szczęścia, ciepła perfekcja. Słońce unosi się nad horyzontem zdarzeń. My ludzie, cały czas wydeptani z błota barachu, turlamy się w jego stronę. Spacja.

Cześć, Warsaw Afrobeat Orkiestra pozdrawia słuchaczy Radia Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: To jeszcze jeden ważny element, jeżeli chodzi o sytuację ludnościową w kraju. Ja wspominałam o trwaniu życia. Warto powiedzieć, że Polska jest jednym z tych państw, które w sposób najbardziej tragiczny doświadczyły skutków pandemii COVID-19. I tutaj rzeczywiście ubytek liczby ludności jest ogromny. Właściwie to taki zakrawający aż na potrzeby żałoby narodowej, no bo to jest 180 tysięcy osób. Ale co chciałam powiedzieć, dlaczego do tego nawiązuję? Bo bardzo ważne jest przygotowanie odpowiednie służby zdrowia i w ogóle zdrowie ludności. Często o tym nie mówimy. Skłaniamy się ku dzietności i ewentualnie trwaniu życia, a nie mówimy o stanie zdrowia Polaków. Między innymi, jeżeli mówimy o dzietności, to właśnie stan zdrowia reprodukcyjnego. Temat zupełnie zaniechany. Ponieważ wspomniałam, że jestem przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych, jesienią przygotowujemy konferencję poświęconą zdrowiu reprodukcyjnemu ludności, tematowi, który nie jest podejmowany, a który chyba jest bardzo ważny również z perspektywy demograficznej. Nie tylko zdrowie reprodukcyjne, ale w ogóle stan zdrowia ludności to jest jedno chyba z najważniejszych wyzwań, powiedziałabym, demograficznych i oczywiście społecznych, którym powinniśmy stawić czoła, myśląc bardzo kompleksowo nad tym właśnie, w jaki sposób zabezpieczyć ludzi i umożliwić to wydłużenie trwania życia w dobrym zdrowiu. Jeżeli spojrzymy na statystyki europejskie, pan prezes dzisiaj przedstawił nam taki piękny referat, to w innych państwach Unii Europejskiej różnica między trwaniem życia w zdrowiu w wieku 65 lat i więcej na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosła, a w Polsce zmalała. Tym bardziej to jako takie unaocznienie powagi problemu chciałabym podkreślić. Stan zdrowia ludności. Dziękuję.
2: Czyli nasz system ochrony zdrowia tak właściwie nie wymaga takich solidnych zmian, żebyśmy my mogli potem żyć dłużej?
1: Ja myślę, że to jest oczywiście kwestia systemu ochrony zdrowia, to jest kwestia rehabilitacji, ale pamiętam jedną z rozmów z lekarzami, którzy stwierdzili, że bardzo ważna jest nasza indywidualna świadomość o zachowaniach prozdrowotnych, o tym, jak sami powinniśmy zwracać uwagę na swój styl życia, na to, w jaki sposób się odżywiamy, w jaki sposób żyjemy. Coraz więcej jest ludzi uprawiających sport i zwracających uwagę na zdrowe żywienie, ale chyba jeszcze ciągle zbyt mało. No i bardzo poważne problemy zdrowia psychicznego, o którym nie mówiłam, a wynikają one z różnych napięć społecznych i dotyczą niestety w dużej mierze młodych ludzi i dzieci. I to jest bardzo, bardzo tragiczne. Więc dlatego nie tylko służba zdrowia, oczywiście służba zdrowia jak najbardziej, ale również i świadomość społeczna, żeby profilaktykę rozwijać, a nie tylko stawać przed koniecznością leczenia osób już chorych.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
2: To może zacznę tak. Czy jeżeli chodzi o tą edukację wyższą, to czy my mamy bezpłatną edukację wyższą tak faktycznie i czy każdy ma równy dostęp do tej edukacji?
1: Nie ma nic takiego jak bezpłatna edukacja. Wszystko kosztuje, ponieważ wymaga wielkiego wysiłku i wartości. Jedyna wątpliwość i pytanie to jest, kto finalnie płaci. W przypadku czegoś, co najczęściej utożsamiamy z bezpłatną edukacją, płacimy my wszyscy, czyli podatnicy. W przypadku takiej uczelni jak Koźmiński, która jest uczelnią non-public, czyli uczelnią niepubliczną, główny ciężar czesnego biorą na siebie albo studenci, albo ich rodzice, albo biznes, który z kolei przyczynia się do tego, aby kadry menedżerskie mogły być szkolone w naszej instytucji. Jaki model jest idealny? Bezpłatnego, w sensie płaconego przez podatników studiowania, czy też płatnego. W Polsce odbywa się teraz wreszcie bardzo dużo dyskusji na ten temat. Myślę, że fundamentalnym horyzontem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć, to jak stworzyć w Polsce system, który będzie wspierał absolutnie najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych, niezależnie od modelu biznesowego, który dana instytucja przyjmie. Czyli najwspanialsze instytucje wspierać, nagradzać, natomiast te, które sobie niespecjalnie radzą, no jednak przywoływać do porządku, bo każda organizacja koniec końców jest organizacją, która powinna działać skutecznie, efektywnie, mieć swoje konkretne cele do realizacji.
2: A w tym zakresie badań co należałoby zmienić? Nie wiem, czy możemy sięgnąć po jakiś przykład z zachodu taki, który by można było u nas wprowadzić?
1: Tak, jeżeli chodzi o budżet związany z realizacją badań naukowych, no to jest to oczywiście wielowątkowy problem czy wyzwanie. Ja lubię mówić, że oczywiście polska nauka jest niedofinansowana, natomiast nie zawsze szukałbym środków na badania tylko i wyłącznie w kasie państwa, czytaj u podatników. Można stworzyć model, który zresztą, o którym mówiono już kilka lat temu, kiedy firmy miałyby specjalne zachęty podatkowe do tego, aby inwestować w naukę i w edukację. Ja jestem zwolennikiem takiego pomysłu. Oczywiście wszystko diabeł tkwi w szczegółach, ale jest to tyle sensowny pomysł, że szeroko rozumiany biznes nigdy nie da pieniędzy na ładne oczy, czy z powodu mniejszego lub większego lobbingu. Jest to wartość za wartość i gdyby biznes mógł, gdyby można było przekierować środki na finansowanie edukacji również ze środowiska społeczno-gospodarczego, bardziej gospodarczego, ja myślę, że to w dużym stopniu by też zmieniło sposób, w jaki uczelnie podchodzą do biznesu, w jaki podchodziłyby do swoich modeli biznesowych, czyli tego w oparciu o jakie źródła finansowe po prostu funkcjonują.
2: A to w ogóle podniosłoby jakość naszych badań, bo też są różne badania, które mówią, że niby tych badań jest dużo, ale efekty są takie sobie.
1: Nie stać Polskę na ambicje, jakimi byłoby bycie świetnym we wszystkich obszarach badań. Po prostu nas na to nie stać. Moim zdaniem jednak po pierwsze należałoby wytyczyć pewne strategiczne obszary badań naukowych, przekazać określone publiczne środki wybranym instytucjom i je bardzo biznesowo rozliczać z realizacji obietnic i celów, które powinny realizować. Natomiast dla wszystkich innych podmiotów powinny zostać stworzone mechanizmy wspierające projakościowość badań, tak aby każdy miał szansę również wejść na najwyższy poziom realizacji tego typu działalności. Pamiętajmy o jednym też, nie każda instytucja, jaką jest szkoła wyższa, musi mieć ambicje naukowe. Mamy przykłady ze świata, kiedy funkcjonują fantastyczne szkoły zawodowe, które również kształcą niesamowite kadry, po prostu dla potrzeb gospodarki. Nauka jest jednak pewną elitą i jest pewnym obszarem działań, no, które nie każdy musi się nią zajmować. Mam wrażenie, że w Polsce zbyt wiele ośrodków naukowych próbuje osiągać ambitne cele naukowe, podczas gdy być może nie są do tego po prostu stworzone.
2: Jeszcze tak na koniec, co musiałby się zadziać, żeby biznes rzeczywiście mógł wejść w troszeczkę inną rolę na uczelnię i rzeczywiście na przykład finansować jakieś badania?
1: Zmiana dystrybucji środków finansowych dla nauki, dla edukacji, powiedzmy wprost, jest związana ze zmianą reguł gry, czyli pewnych zestawów działań, algorytmów funkcjonowania w naszym przypadku uczelni. I to jest niebezpośrednia odpowiedź na pytanie, jak to zmienić, natomiast bezpośrednia jest taka, że wymaga to, powiedzmy wprost, bardzo dużej odwagi politycznej, no i pewnego zniwelowania status quo, w którym teraz wszyscy jesteśmy, natomiast generalnie nie wszyscy, mało kto jest zadowolony z obecnego systemu, więc może jest to czas na pewne odważne decyzje, z których finalnie chyba całe środowisko byłoby zadowolone.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej.
2: Jakie działania planuje rząd na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów?
1: Przede wszystkim dzisiaj na zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów mamy możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych. Dlatego też będziemy wspólnie budować z Ministerstwem Cyfryzacji projekty, które będą wykorzystywały środki unijne, tak żeby te kompetencje cyfrowe w Polsce zwiększyć, podnieść, bo naprawdę jeśli chodzi o wszelkie dane i wskaźniki korzystania z choćby komputera, czy też ze smartfonów, niestety polscy seniorzy w tych rankingach, jeśli chodzi o korzystanie z nich, no wypadają gorzej.
2: No właśnie, to jak wypadamy w tych rankingach?
1: No na przykład jeśli chodzi o korzystanie z komputerów, mówimy o wieku już senioralnym, to jest tylko 6%. Jeśli chodzi na przykład o kwestie korzystania ogólnie ze smartfonów, to jest grupa 53%, gdzie tak naprawdę prawie 47% to jest korzystanie ze sprzętu czy też z telefonów, który jest po prostu klawiszowy. Więc my dużo gorzej wypadamy niż na przykład seniorzy w innych krajach Unii Europejskiej. Kwestia umiejętności zdobywania wiedzy, przetwarzania tej wiedzy, zdobywania informacji w krajach Unii Europejskiej jest to w granicach 25%, a u nas jest to powyżej 10%, więc mamy dużo do nadrobienia.
2: Jak dużo osób jest, jak duża grupa osób jest wykluczonych cyfrowo i jakie działania planuje rząd, żeby to zmienić?
1: Umiejętności cyfrowe ma ponad 61%, tak wynika z informacji, która była przekazywana na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej. Natomiast co zrobić? Przede wszystkim trzeba rozproszyć różne działania, docierać do różnych stowarzyszeń, organizacji, uniwersytetów trzeciego wieku, czy choćby kół gospodyń wiejskich z informacjami, jak nabywać te kompetencje cyfrowe. I trzeba docierać zarazem poprzez media publiczne, jak również poprzez różne poradniki, tak żeby ta wiedza była blisko człowieka, ale również potrzeba zmian legislacyjnych, choćby w obszarze ochrony czy też bezpieczeństwa seniorów w przypadku wyłudzeń czy oszustw, które dzisiaj rzeczywiście są coraz większe w stosunku do seniorów.
2: A czy nad takimi zmianami w prawie ministerstwo będzie pracowało, planuje
1: prace, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do seniorów w sytuacji właśnie oszustw, które w ich przypadku mają na największą skalę miejsce, to jest to kwestia oczywiście wsparcia mojego urzędu, czy też urzędu ministra do spraw polityki senioralnej, ale też Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale oczywiście Ministerstwa Cyfryzacji.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy radiopraga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Teraz potrzebujemy infrastruktury, którą trzeba rozwinąć tu i teraz, a nie jak to w tradycyjnym modelu rozwoju projektu infrastruktury liniowej za 10 lat. Mamy w tej chwili wiele projektów, port Polska, offshore'owe farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa. Ale okazuje się, że te wielkie projekty, one nie do końca wyczerpują potrzeby, które mamy związane z sytuacją geopolityczną. Kwestia obronności i bezpieczeństwa to nie jest, jak w powszechnym mniemaniu, jedynie zadanie dla państwa, dla służb, dla wojska. Tak? Za bezpieczeństwo państwa odpowiadamy wszyscy i w zasadzie każda infrastruktura, którą mamy, jest infrastrukturą krytyczną, ważną. Po drugie, zmienia się też podejście do tego, jaką rolę w tych procesach może pełnić kapitał prywatny. To nie jest tak, że tylko spółki Skarbu Państwa mogą być istotne i mają istotne znaczenie dla produktu narodowego brutto, czy też dla budżetu państwa. Firmy prywatne również wnoszą bardzo istotny element dla tych istotnych, najważniejszych parametrów dla rozwoju gospodarczego. A więc zmienia się rola i postrzeganie firm i kapitału prywatnego w projektach gospodarczych. Program ReArm Europe, on jest dość, mogę powiedzieć, takim kamieniem milowym w sposobie myślenia o infrastrukturze. Jego ważnym elementem, czy istotnym filarem realizacji programu ReArm Europe jest mobilizacja kapitału prywatnego. Model partnerstwa publiczno-prywatnego to nasz model biznesowy. To jest sposób, w którym my prowadzimy jako Stalexport działalność gospodarczą i to jest oczywiście w obszarze naszego głównego zainteresowania. Tu mamy kompetencje, tu mamy zasoby finansowe, aby tego typu projekty realizować. Adresujemy ten nasz rynek trochę szerzej niż dotychczas, bo przypomnę, jesteśmy na projekcie ciągle autostradowym. Mówimy dzisiaj o infrastrukturze mobilności, czyli infrastrukturze nie tylko drogowej, ale także związanej z lotniskami, czy też infrastrukturze towarzyszącej tejże mobilności. Partnerstwo publiczno-prywatne jest takim dość ciekawym fenomenem w polskiej nawet debacie gospodarczej. Tak? Jest ogromna ilość towarzyszących temu stereotypów. Jest niewątpliwie zła opinia. Złe stereotypy towarzyszą tego typu projektom. Ale wydaje mi się, że my nadal patrzymy na partnerstwo publiczno-prywatne z perspektywy wielu, wielu lat, nawet 30 lat. Tak? Wtedy, kiedy beneficjentami czy projektów publiczno-prywatnych były w zasadzie firmy zagraniczne, bo tylko one posiadały kompetencje i one posiadały niezbędne kapitały, żeby takie projekty realizować. Dzisiaj jest inaczej. Są podmioty polskie, które mają zarówno kompetencje, jak i odpowiednie zasoby finansowe, żeby tego typu projekty realizować. I Stalexport jest doskonałym tego typu przykładem.

0: Radio Praga.
1: Minęła 8:45.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jeżeli mówimy o najważniejszych trendach, które mogą wpłynąć w najbliższym czasie na handel i w ogóle na przemysł spożywczy, a ja tutaj reprezentuję stronę producencką, no to na pewno trzeba się skupić na tym, co jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj konsument szuka dodatkowych doświadczeń w produktach, czyli cała kwestia związana z multisensoryką, związaną z wieloma strukturami w produkcie, ale także gdyby produkty zdrowsze, rozumiane niekoniecznie jako takie, które poprawiają nasze zdrowie, ale takie, które na przykład dają nam większą odporność, dają nam dodatkowe funkcjonalności, cała gama produktów tak zwanych superfoods, wzbogaconych czy o białko, czy o proteiny, czy o jakieś probiotyki. To jest ten kierunek, którym się na pewno rynek będzie rozwijał, jeśli chodzi o trendy. Bardzo ważnym trendem jest trend takiej, my to nazywamy modern nostalgia. Czyli konsument dzisiaj, czasami to starsze pokolenie, lubi wracać do marek, które pamięta z przeszłości. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o Kolian, orężada Helena jest jednym z takich produktów, które idealnie wpisują się w ten trend. Innym przykładem jest na przykład napój Frugo. Też takim dużym trendem, który się rozwija i można powiedzieć, że to jest trend, a nie chwilowa moda, to jest mieszanie się co-branding marek ze sobą. To, że dzisiaj jedna marka kooperuje z drugą i mamy na przykład, nie wiem, chipsy Lay's o smaku KFC, pizzy z KFC, czy mamy kooperację Oreo z Lady Gagą. My w Kolianie robimy takie kooperacje. Nasza marka Śliwka Nałęczowska kooperowała z modową marką Medicine. Mamy dzisiaj już w Polsce ponad 8 tysięcy osób, które przekroczyły 100 lat życia. I jak gdyby ta długość życia będzie nam się wydłużać, ilość osób powyżej 50 roku życia za 5 lat przekroczy ilość osób poniżej 50 roku życia, czyli więcej niż co drugi mieszkaniec Polski będzie 50-latkiem plus. W związku z tym, jak gdyby trzeba pamiętać o tym, żeby też w umiejętny sposób się z nimi komunikować. To są często osoby, które wychowały się na takich markach, jakie ma w swoim portfelu Kolian, bo przypomnę Goplana 1912 rok, to stulatkowie nawet ją pamiętają, Solidarność lata 60., 50., tak samo Jerzyki czy Goplana, sama firma ma 35 lat istnienia na polskim rynku. Więc ci konsumenci z nami dorastali i teraz ważne jest o to, żeby ta ciągle rosnąca grupa konsumentów nie rezygnowała z używania naszych marek, więc trzeba w umiejętny sposób się z nimi komunikować, przełamując też pewnego rodzaju stereotypy myślenia, zwłaszcza o seniorach.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: to była nowość.
1: Cześć, tu Michalina Malisz z zespołu Lire. Słuchacie Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Młodzi ludzie nie różnią się bardzo znacząco od nas dorosłych, jeśli chodzi o definiowanie dobrego życia. W takich badaniach, które mamy dostępne, które czytamy, widzimy, że bardzo często dla nich ważna jest rodzina, miłość, przyjaźń, niezależność. Ta niezależność jest bardzo szeroko definiowana, to jest i niezależność finansowa, bo jeśli młodzi ludzie pracują, to głównie, żeby mieć niezależność finansową. To jest także niezależność od jakichś norm rodzinnych czy części norm społecznych, które młodzi ludzie siłą rzeczy kontestują w okresie dojrzewania. Natomiast dla nich przede wszystkim ważna jest rodzina, przyjaźń, bliskość i relacje.
4: Jakie aspekty życia są obecnie najważniejsze dla młodych ludzi?
3: Z oczywistych powodów to, czym młodzi ludzie najbardziej się interesują, to jest system edukacji, to jest to, co dzieje się z nimi w szkole. Mamy przecież obowiązek szkolny przez 12 lat. Młodzi ludzie muszą, a nie tylko chcą być w szkołach, więc zależy im na tym, żeby szkoła była bliska ich potrzebom, bliska ich oczekiwaniom, ale że też uczyła ich rzeczy, których oni uważają, że potrzebują. Tutaj trzeba przyznać, że szkoły oceniają bardzo, bardzo krytycznie. Pewnie bardziej krytycznie niż to w praktyce wygląda, więc mamy tu sporo do zrobienia, jeśli chodzi o upewnienie się, że młodzi ludzie uczą się tego, co jest im potrzebne, ale też, że widzą potrzebę uczenia się tego.
4: Jak odbierają polski system edukacyjny? Czy czują się w nim dobrze?
3: Widzimy, że polska szkoła dobrze albo bardzo dobrze radzi sobie z uczeniem umiejętności podstawowych, takich przedmiotowych, czytania ze zrozumieniem, myślenia matematycznego, myślenia w naukach ścisłych. Znacznie trudniej jest polskiej szkole rozwijać u uczniów takie umiejętności pozapoznawcze, społeczne, emocjonalne. W tym zakresie polska szkoła na tle innych krajów o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego radzi sobie relatywnie gorzej. Więc jeżeli widzimy jakąś potrzebę interwencji w systemie, to właśnie w takim zakresie, żeby szkoła lepiej uczyła współpracy, lepiej uczyła regulacji emocjonalnej, lepiej uczyła zarządzania stresem, żeby budowała asertywność, żeby rozwijała ciekawość młodych ludzi. Bo tutaj mamy chyba więcej do zrobienia niż jeśli chodzi o nauczanie matematyki i języka polskiego.
4: Jakie zmiany powinny zajść w systemie edukacyjnym, aby poprawić dobrostan młodzieży?
3: Dobrostan młodych ludzi w szkole zależy jest przede wszystkim od tego, w jakich oni są relacjach. I wiemy, że te relacje i na poziomie uczeń-uczeń, i na poziomie uczeń-nauczyciel młodzi ludzie oceniają dosyć krytycznie. Więc jeżeli jest jakaś jedna dźwignia, która pomogłaby nam w istotny sposób zmienić poczucie dobrostanu młodych ludzi, to właśnie zajęcie się tym, co nazywamy szkolnymi relacjami, czyli tym, jak młodzi ludzie wchodzą w interakcję ze sobą, czy się szanują, czy są sobie życzliwi, to jest wątek o ogromnym znaczeniu dla poczucia dobrostanu młodych ludzi w szkole, ale też tego, jak czują się z nauczycielami, czy widzą wśród nauczycieli osoby, które pomogą im w każdej sytuacji, czy widzą wśród nauczycieli osoby, którym zależy na ich sukcesie, także edukacyjnym. Więc to są te aspekty, w których w moim przekonaniu powinniśmy w pierwszej kolejności podjąć działania.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: Jak zmienia się w ostatnich latach liczba spraw dotyczących cyberprzestępczości, co w tych sprawach dominuje?
2: Jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, to mogę potwierdzić, że w ostatnich latach ilość odnotowanych postępowań z tego zakresu wzrosła. Choć nie mamy definicji cyberprzestępczości, to ja opieram się na danych, które sięgają nieco głębiej, nie tylko bazują na samej kwalifikacji prawnej, ale również na opisach czynów. Wzrosła ilość postępowań dotyczących na przykład hackingu czy kradzieży tożsamości. Natomiast zdecydowanie dominują oszustwa. Oszustwo jako przestępstwo z artykułu 286 kodeksu karnego nie jest typowym cyberprzestępstwem, ale to tam w zasadzie skupia się aktywność sprawców. Tak więc mamy bardzo dużo pokrzywdzonych działaniem fałszywych sklepów internetowych. Mamy bardzo dużo pokrzywdzonych na bardzo wysokie kwoty, jeżeli chodzi o oszustwa inwestycyjne, czyli strony, które sprawiają pozory inwestowania. Mamy oszustwa na legendę, na wnuczka, na policjanta. Mamy oszustwa z kategorii love scam, czyli najpierw uwodzenie ofiary, a następnie żądanie różnego rodzaju kwot, które ta ofiara przekazuje następnie sprawcy. Tylko w ubiegłym roku samych oszustw odnotowano około 160 tysięcy, natomiast w policyjnych bazach danych już ponad połowa oszustw oflagowana jest jako popełnione online. Tak więc to tutaj ta cyberprzestępczość nam się ukrywa statystycznie.
3: Jakie luki prawne lub proceduralne w obecnym systemie najbardziej utrudniają skuteczne ściganie cyberprzestępczości?
2: Mamy bardzo niską odpowiedzialność karną za przestępstwo hackingu i przestępstwo hackingu jest przestępstwem ściganym na wniosek. Tak więc jeżeli pokrzywdzony nas nie zawiadomi, nie złoży wniosku o ściganie, tak w zasadzie takiego postępowania się nie wszczyna, a wszczęte umarza. Niewątpliwie problematyczne jest również to, że duża część podmiotów zawiadamia o incydencie, na przykład CSIRT-y, natomiast nie składa od razu, bezpośrednio po zdarzeniu, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Zatem tak w zasadzie nie możemy na wstępnym etapie zabezpieczyć danych. A w ściganiu cyberprzestępców najważniejszy jest czas z uwagi na konieczność właśnie zabezpieczania danych, pozyskania danych bardzo często transgranicznie, czyli od różnych dostawców spoza Polski.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Czwartki o 20:00. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości. Wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
3: Welcome to hell.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Banasiak, prezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Dziękuję. Jak duży jest ten potencjał sportu do budowania wizerunku kraju i przyciągania inwestycji?
1: Potencjał sportu do budowania wizerunku kraju, przyciągania inwestycji rzeczywiście jest bardzo duży i też wielowątkowy, bo jak sobie rozbijemy to na poszczególne bloki, to możemy realizować go poprzez organizację dużych imprez sportowych, dzięki osiąganiu sukcesów przez naszych sportowców, ale też dzięki budowaniu ich rozpoznawalności, czy dzięki temu, że reprezentanci Polski w strukturach międzynarodowych organizacji sportowych będą funkcjonować i będą takim naszym uchem wobec tego, co dzieje się w świecie sportu i dzięki temu chociażby łatwiej będzie nam lobbować na rzecz pozyskania dużych imprez sportowych. To jest to rzeczywiście kwestia przyciągania i turystów, i przyciągania inwestorów, którzy będą chcieli u nas zostawiać swoje pieniądze, czy to w infrastrukturze sportowej, czy to w polskich klubach sportowych, czy przy różnego rodzaju innych wydarzeniach i inicjatywach związanych właśnie ze sportem. Jak sobie spojrzymy na ostatnie lata chociażby, jak wiele państw postawiło właśnie na tę odnogę sportową, jeśli chodzi o budowanie swojego wizerunku, to zobaczymy i duże, bogate kraje, jak chociażby kraje Zatoki Perskiej, które bardzo dużo środków przeznaczyły na to, żeby pozyskiwać czy to duże imprezy sportowe, czy to żeby sponsorować międzynarodowy sport, ale zobaczymy też i mniejsze kraje, które przy okazji na przykład Igrzysk Olimpijskich mają takie właściwie jedyne w czteroleciu okienko, kiedy mogą zaistnieć na tej mapie świata i też świadomości wszystkich ludzi, bo możemy sobie tutaj przytoczyć chociażby przykład Paryża roku 2024 i Parady Narodów, gdzie wiele takich mniejszych państw, chociażby oceanicznych czy krajów karaibskich, miało swoich przedstawicieli i dla nich to rzeczywiście była jedyna w takim długim okresie okazja, żeby świat mógł o nich usłyszeć, mógł też później na bazie właśnie tych igrzysk i sukcesów sportowych albo samej obecności mówić o tych państwach.
2: Czy dziś Polska wykorzystuje ten potencjał i co można by zrobić, żeby go lepiej wykorzystać?
1: Na pewno jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy swoje bardzo mocne strony. To jest chociażby kwestia naszych sportowców i ich rozpoznawalności, bo Robert Lewandowski, Iga Świątek czy Robert Kubica to są takie marki osobiste, o których mówi cały świat i to są nasi naturalni ambasadorzy w świecie, nie tylko sportu, ale generalnie wśród wszystkich tych, którzy odbierają tę międzynarodową rzeczywistość. Możemy spojrzeć chociażby na to, jak często zagraniczne media wzmiankują o tych polskich sportowcach i nie tylko tych, bo ta grupa jest szersza, ale też możemy sobie zobaczyć chociażby ich zasięgi w mediach społecznościowych, co dziś jest pewnym wskaźnikiem też rozpoznawalności. To jest też kwestia naszego portfolio dużych imprez sportowych, bo my w ostatnich latach rzeczywiście dużo takich wydarzeń sportowych rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, Pucharów Świata w Polsce organizowaliśmy. To jest nie tylko Euro 2012, do którego zawsze wracamy, ale to są wydarzenia znacznie nam bliższe czasowo, jak czempionaty, czy to w siatkówce, czy w piłce ręcznej, ostatnio Eurobasket, który też współorganizowaliśmy i rzeczywiście wielokrotnie pokazaliśmy, że mamy know-how, wiemy jak to robić, wiemy jak te imprezy do siebie ściągać, ale też jak je logistycznie i organizacyjnie właściwie przeprowadzać. Natomiast z pewnością jest na tym polu jeszcze wiele do zrobienia, bo kwestia zagospodarowania chociażby tych naszych lokomotyw marketingowych w świecie sportu, kwestia tego, żebyśmy nie korzystali tylko z tego, że oni osiągali sukces, ale mieli jakiś konkretny pomysł, pewną strategię na to, jak z ich rozpoznawalności korzystać. Kwestia tego, żebyśmy też mieli mechanizmy, które pozwolą nam promować Polaków do międzynarodowych organizacji sportowych, którzy będą tam działać na rzecz nie tylko polskiego sportu, ale patrząc szerzej ostatecznie również na rzecz Polski. No i kwestia też tego, żebyśmy mieli wypracowane mechanizmy, aby tych dużych imprez sportowych jak najwięcej do naszego kraju trafiało.
2: I jak znaczenie ma tu organizacja największych imprez sportowych, takie jak Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku? Na jakich krajach możemy się wzorować w tym przypadku?
1: Jesteśmy na pewno w takim interesującym okresie półmetka, powiedziałbym, nawiązując do tego, że Euro 2012 było 14 lat temu, a Igrzyska Olimpijskie, które chcielibyśmy gościć w 2040 roku, są za kolejnych 14 lat, to jesteśmy tak trochę pośrodku, gdzie możemy sobie wyobrazić tę perspektywę przeszłą i na jej bazie myśleć o tym, jak dużo czasu zostało nam na to ewentualne goszczenie Igrzysk w roku 40. Z pewnością do tematu Igrzysk Olimpijskich w Polsce nie należy podchodzić jako do pewnego rodzaju takiego festynu sportowego, na który wydamy dużo pieniędzy i później zobaczymy, jak to będzie. Ważne, żebyśmy te igrzyska u siebie mieli. To powinna być według mnie taka nagroda za pewien proces rozwojowy nie tylko na bazie infrastruktury sportowej, bo to jest oczywiste, ale też kwestia infrastruktury energetycznej, transportowej, która jest niezbędna do tego, żeby takie igrzyska zorganizować w sposób sprawny, ale też w sposób przyjazny naszej gospodarce, który sprawi, że będziemy w stanie nie tylko na czas igrzysk, ale i po igrzyskach myśleć o tych projektach jako czymś, co dzięki igrzyskom udało nam się zrobić, tak jak myślimy w ten sposób o wielu projektach, które były przygotowywane z myślą Euro 2012. Na pewno też tutaj konieczna będzie kwestia przekonania społeczeństwa do tego, żeby te igrzyska zorganizować, bo byłoby niedobrze, gdybyśmy skupili się jedynie właśnie na tej warstwie sportowej, wydarzeniowej, a zapomnieli o tym, że na tych igrzyskach powinno skorzystać jak najwięcej obywateli Polski.

0: Radio Praga.
1: Hiszpania, konkretnie Barcelona i rok 92, bo dla Barcelony był to wtedy rzeczywiście taki moment przełomowy, impuls gospodarczy, impuls infrastrukturalny, impuls turystyczny. To od 92 roku, od Igrzysk właśnie liczy się ten czas, dzięki któremu i od którego Barcelona stała się bardzo rozpoznawalnym miejscem nie tylko na mapie Hiszpanii, ale na mapie świata, kiedy stała się takim kurortem przyciągającym turystów. I my też powinniśmy przygotować taką ofertę olimpijską, nie tylko skierowaną do MKOL-u i do tych osób, które będą podnosić ręce za tym, czy do Polski te igrzyska mogą trafić, czy też trafić tutaj nie powinny, ale do wszystkich tych, których upatrujemy jako potencjalnych odbiorców, czyli na przykład turystów, którzy będą tutaj ściągać na igrzyska, ale którzy przy okazji mogą zapoznać się właśnie z naszą szeroką ofertą turystyczną, a potem rozjechać się po świecie jako tacy naturalni ambasadorzy Polski i mówić, że u nas jest bezpiecznie, pięknie, że jest smacznie, no i krzewić te wszystkie kwestie dotyczące Polski, które chcielibyśmy, aby w świecie wybrzmiewały.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga. Radio Praga
1: wybija rytm. Musimy pamiętać, że mamy w jelitach bardzo rozbudowany narząd, który się nazywa mikrobiotą jelitową. Teraz mikrobiota jelitowa pełni bardzo wiele bardzo istotnych funkcji, między innymi funkcję regulacyjną. I pamiętajmy, że to, że mikrobiota jelitowa, żeby pełniła te funkcje regulacyjne, musi być prawidłowo dokarmiona. Polifenole zawarte w kawie są niezwykle korzystne dla funkcjonowania mikrobioty jelitowej, bo mówimy, że wspierają różnorodność i zwiększają liczebność tych bakterii, które są dla nas bardzo korzystne, dlatego że produkują tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli na przykład maślan, który bardzo pięknie uszczelnia barierę jelitową. Krótko mówiąc, dla prawidłowego funkcjonowania jelita, ale też mikrobioty jelitowej, ważne jest, by nasza żywność była bardzo różnorodna, zawierała szereg polifenoli, ale do tych najzdrowszych polifenoli należą te, które zawarte są właśnie w kawie. Badania takie najbardziej wiarygodne w medycynie nazywają się metaanalizami. Jeśli chodzi o picie kawy, to mamy szereg takich metaanaliz. Nawet doczekaliśmy się metaanalizy parasolowej, które pokazują, że kawa nie jest napojem, który w jakiś sposób jest szkodliwy. Bo jednym z takich dosyć obiegowych mitów jest to, że kawa może nam szkodzić. Nie. Kawa pita w rozsądnej ilości, co to jest rozsądna ilość? To jest między 3 a 4 filiżanki dziennie. Wpływa bardzo korzystnie na nasze zdrowie i także na zdrowie naszego mikrobiomu jelitowego. Ale badania, naprawdę szereg badań, bo do metaanalizy potrzebne jest wiele set albo wiele dziesiąt bardzo dobrych jakościowo badań, pokazują, że napary kawy raczej bez mleka działają bardzo korzystnie na stan naszego zdrowia. Oczywiście są takie osoby, które nie mogą pić kawy, bo źle się po kawie czują. Te osoby powinny z picia kawy zrezygnować, ale jeżeli czujemy, że kawa nam po prostu bardzo pomaga, lubimy kawę, dobrze się czujemy po kawie, to naprawdę 3-4 filiżanki dobrze zaparzonej kawy na pewno nie zrobią nam żadnej krzywdy, a wręcz przeciwnie, to jest bardzo zdrowy napój. Jednym z najbardziej powszechnych mitów jest ten mit, który pokazuje, że kawa wypłukuje magnez. Rzeczywiście badania naukowe pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Kawa może być źródłem magnezu. I rzeczywiście kawa jest właściwie korzystna dla nawet osób z nadciśnieniem tętniczym. Oczywiście są też przeciwwskazania. Są osoby, które mają dysfunkcję żołądka, na przykład mają problemy z nadkwaśnością i wtedy wyraźnie czują, że wypicie kawy im szkodzi. I oczywiście te osoby powinny zrezygnować z picia kawy. Natomiast jeżeli czujemy, że kawa jest dla nas korzystna, świetnie się po niej czujemy, to nie ma przeciwwskazań, żeby z tej kawy zrezygnować, a kawa na pewno nie wypłukuje magnezu, wręcz przeciwnie, ten magnez, no może nie jest bardzo dobrym źródłem magnezu, ale ten magnez w niewielkim stopniu może uzupełnić.
2: Radio Praga.

głowa pęka mi znowu. Chyba wrócę do grobu.

ostatni dzień, w którym to zrobiłem. Już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam na całe życie. Wiem tylko jedno, będzie mi znowu źle.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Alicja Wejner-Cichy, Konfederacja Lewiatan, ekspertka do spraw D i ekonomistka. Obecnie w Polsce, jak i Unii Europejskiej, pomimo tego, że na tle świata wypadamy stosunkowo dobrze, nadal mamy do czynienia z nierównościami ze względu na płeć. Te nierówności, co warto podkreślić, występują zarówno i u mężczyzn, jak i u kobiet. U mężczyzn często rozmawiamy o nierównościach w edukacji, u kobiet zaś najczęściej o rynku pracy. Dlatego też w Konfederacji Lewiatan często podejmujemy temat aktywności zawodowej kobiet i tego, że rzeczywiście tam nadal napotykają dużo barier i rzeczywiście nie jest ten potencjał w pełni wykorzystywany.
2: Dlaczego w indeksie równości płci Polska zajmuje 19 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej?
1: Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, który jest agencją Komisji Europejskiej, co roku wydaje indeks, w którym rzeczywiście mierzy postęp, progres różnych krajów Unii Europejskiej w kontekście równości płci. Polska zajmuje 19 miejsce na 27 krajów, więc rzeczywiście jest co robić i ten postęp jest stosunkowo wolny. Obszary, w których Polska szczególnie słabo wypada, to m.in. tak zwany obszar władzy, który patrzy na władzę polityczną, władzę ekonomiczną i tak zwaną władzę społeczną. I tam rzeczywiście, jeżeli chodzi o udział kobiet w Sejmie, w parlamencie, czy udział kobiet w najwyższych stanowiskach, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
2: Jak to wpływa na gospodarkę, gospodarkę PKB, innowacyjność?
1: Nie wykorzystując w pełni potencjału kobiet, bo właśnie o tym mówimy, ma to swoje negatywne skutki właśnie w kontekście innowacyjności, konkurencyjności gospodarki. Tak naprawdę nieważne, czy mówimy o kobietach, czy mężczyznach, jeżeli nie wykorzystujemy w pełni potencjału, który tak naprawdę de facto tam jest, bo mówimy o kobietach, które częściej niż mężczyźni są lepiej wykształcone, które rzeczywiście często mają ogromne kompetencje, my po prostu ten talent niejako tracimy. Także rzeczywiście odbija się to i na innowacyjności, i na tak naprawdę stracie różnych perspektyw, które mogłyby kobiety, tak naprawdę z którymi mogłyby kobiety wchodzić do różnych miejsc, firm, czy właśnie rządów. Rok 2026 jest momentem szczególnym. Ciężko mówić tutaj o rewolucji, ale pomimo wszystkiego w krajach Unii Europejskiej będziemy wdrażać dwie dyrektywy. Pierwsza dotycząca równowagi płci w spółkach giełdowych, a druga dotycząca transparentności i równości wynagrodzeń. A obie dyrektywy powinny być wdrożone w czerwcu, więc tak naprawdę czasu zostało bardzo mało. Wszystko wskazuje na to, że te terminy będą przesuwane i jeszcze chwilę na to poczekamy, ale rzeczywiście jest to impuls do zmiany i tak naprawdę do rozpoczęcia dyskusji o tym, że te nierówności w wynagrodzeniach występują. Jest to około 15-18%, jeżeli chodzi o skorygowaną lukę płacową, czyli porównywalnych kobiety i mężczyzn na podobnych stanowiskach. Oraz jeżeli chodzi o zarządy, no to tam patrząc na spółki giełdowe, ten udział kobiet jest bardzo niski, bo wynosi około 14%. Więc rzeczywiście jesteśmy nadal na etapie dopiero dyskusji i o tym, co możemy zrobić, ale jeszcze nie doszliśmy do tego upragnionego punktu, w którym mamy tę równość.
2: Czy te zmiany przełożą się na realną poprawę sytuacji, czy może potrzebna jest głębsza reforma?
1: Zdecydowanie dyrektywa będzie takim, mam nadzieję, początkiem zmiany. Niemniej jednak nadal zdecydowanie potrzebujemy głębszej reformy. To znaczy firmy dopiero zaczynają przygotowywać się do tych działań, pomimo tego, że niedługo powinny być już wdrożone, ale nadal pojawia się wiele takich punktów, które mogą być niejako problematyczne i stanowią też niejako ciężar dla pracodawców. I rzeczywiście potrzebujemy tu mądrych regulacji, ale nie ma co ukrywać, że te zmiany będą trwały. To musi zająć ileś czasu i myślę, że po prostu od czegoś trzeba zacząć.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Hałas w środowisku narasta, ponieważ przybywa, i to bardzo szybko, urządzeń, którymi ten hałas można wytwarzać. Możemy powiedzieć z całkowitą pewnością, że żyjemy w najgłośniejszych czasach w historii, ponieważ nigdy dotychczas ludzie nie mieli aż tak wielu urządzeń, maszyn, czy też rzeczy służących rozrywce, które hałas generują. Niestety to ma bardzo konkretne przełożenie na to, jak ludzie się czują, jaką oni mają wydajność, jakie oni mają w ogóle możliwości w życiu. Dlatego, że hałas odbiera możliwości na przykład przez to, że jesteśmy mniej wydajni, jesteśmy bardziej zestresowani, jesteśmy ciągle niewyspani, ciągle nie mamy na coś siły. To się przekłada na bardzo wiele aspektów życia.
2: W trakcie ewolucji naszego organizmu wykształciły się mechanizmy obronne, które między innymi były skierowane w tym kierunku, żeby reagować szybko i sprawnie na zagrożenie zewnętrzne. Jednym z takich elementów w toku naszej ewolucji były gwałtowne hałasy, dźwięki, ryk dużego zwierzęcia. Reakcją na takie zjawisko jest coś, co nazywa się reakcją walki, walcz lub uciekaj. Czyli nasz organizm mobilizuje się do tego, aby zachować się przy życiu. Stały wzrost ciśnienia krwi, stałe napięcie mięśniowe prowadzi do tego, że powstaje nadciśnienie, choroby serca, inne choroby układu naczyniowego. Wzmożone napięcie mięśniowe powoduje to, że jesteśmy cały czas zmęczeni.
1: Z hałasem można walczyć i można to robić na różne sposoby. Podstawową rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że warto walczyć razem. Jest regułą, że tam, gdzie ludzie zrzeszają się, gdzie jest grupa, te sprawy są rozwiązywane znacznie szybciej, znacznie prościej niż wtedy, kiedy walczy pojedyncza osoba. Dlatego jeżeli tylko jest taka możliwość, to na przykład możemy opisać nasz problem, oznaczyć go na mapie problemów z hałasem. To jest aplikacja, która służy właśnie do tego, żeby oznaczać problemy, żeby znajdywać innych, którzy borykają się z tymi samymi problemami w tym samym miejscu. I po zebraniu grupy należy przyjść do działania. Musimy przede wszystkim stwierdzić, gdzie się należy udać z danym problemem z hałasem, a następnie to zrobić. Jeżeli ta ścieżka okaże się nieskuteczna i organy, które są powołane do tego, aby chronić ludzi przed hałasem, nie zadziałają poprawnie, zawsze zostaje jeszcze ścieżka sprawy karnej, która jest prostszą wersją sprawy sądowej i ona jest bezpłatna. I jeżeli z kolei ta forma nie zadziała, to jeszcze na koniec pozostaje sprawa cywilna. Na drodze cywilnej także można dochodzić tego swojego prawa do spokoju, ponieważ tak generalnie mamy prawo do spokoju, do ciszy we własnych czterech ścianach, a bierze się ono z tego, że hałas wpływa na zdrowie bardzo intensywnie i tak po prostu jest zakazane stwarzanie warunków, które innym ludziom psują zdrowie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Trela z zespołu Hanki Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Mariusz Filipek.
2: Jakie najważniejsze wnioski płyną z raportu dotyczącego mediacji pozasądowej w Polsce? Czy widać wzrost wykorzystania tej formy rozwiązywania sporów?
1: W raporcie zostało przedstawione szereg analiz, szereg w raporcie o mediacji, szereg barier, ale też szereg statystyk pokazujących dzisiejszy stan mediacji. Ten stan na dzisiaj nie jest dobry. Niestety mediacja nie jest wykorzystywana w pełni, choć powinna, ale też zostały przedstawione dobre rekomendacje, co można zrobić, żeby te mediacje były alternatywą dla sporów sądowych, dla postępowania sądowego.
2: No to może powiedzmy właśnie, co można zrobić, żeby tak się stało?
1: W raporcie przedstawiliśmy na przykład taką rekomendację jak stworzenie centralnego systemu mediacji, to jest systemu, który będzie skupiał i spajał wszystkie ośrodki mediacji, pokazywał im wytyczne, pokazywał im drogę. Stworzyliśmy centralny system mediacji, stworzyliśmy centralny ośrodek mediacji, oczywiście to są rekomendacje, to są pomysły, stworzyliśmy pomysł na tak zwanego sędziego ugodowego, bo dzisiaj sędziowie oczywiście są stworzeni do orzekania, ale chcemy stworzyć pomysł na sędziego ugodowego, który będzie mówił o ugodzie, nakłaniał do ugody, kierował do mediacji.
2: Jakie bariery zniechęcają przedsiębiorców do wyboru mediacji zamiast postępowania sądowego?
1: W mojej ocenie, jeśli chodzi o bariery dotyczące mediacji, to jest brak informowania w ogóle o takiej alternatywie dla postępowania sądowego i to jest taka kluczowa bariera, to jest brak informacji, brak edukacji i niewiedza samych zainteresowanych, a więc niewiedza przedsiębiorców o tym, że w ogóle jest alternatywa dla postępowania sądowego, a więc można mediować.
2: Czy obecne regulacje zapewniają wystarczającą ochronę interesów przedsiębiorców korzystających z mediacji, czy widzi Pan tutaj potrzeby zmian?
1: Dzisiejsze regulacje dotyczące mediacji cały czas są uszczegóławiane, poprawiane. Takim przykładem na poprawienie mediacji jest wejście w życie od 1 marca zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które mówi o obowiązkowym kierowaniu do mediacji sporów wynikłych na tle procesu inwestycyjnego, umów o roboty budowlane, a więc jakby pokazuje, że jest kolejny element dotyczący tego, żeby mediacja była bardziej popularna, bardziej rozwiązywała spory.
2: Co rozwój mediacji może oznaczać dla stabilności gospodarki i budowy wzrostu gospodarczego?
1: Proszę zwrócić uwagę, że mediacja i jej rozwój to szybkość postępowania. Proces zwykły, konwencjonalny, proces sądowy trwa kilka lat, mediacja trwa kilka miesięcy. Przez kilka lat przedsiębiorca ma zamrożone pieniądze, a czasami może to, że nie ma zapłaty, doprowadzić do jego likwidacji, do jego eliminacji z rynku. Te kilka lat i kilka miesięcy pokazuje sama skala czasu.
2: Czy administracja publiczna lub odpowiednia legislacja powinny mocniej promować mediację i jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Administracja publiczna, legislacja nie jest od promocji mediacji, legislacja jest od oferowania dobrych i propozycji dobrych rozwiązań ustawowych, dobrych rozwiązań aktów prawnych, dobrych rozwiązań legislacyjnych. Strona publiczna, organy publiczne powinny na każdym kroku, czy to organy administracyjne, czy to organy sądowe, czy to podmioty sądowe, a więc sądy, powinny na każdym kroku mówić, że nie tylko konwencjonalne postępowania, czy to administracyjne, czy to sądowe, ale też alternatywa, mediacje są również do tego, żeby rozwiązać daną sprawę.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: W zeszłym roku władze województwa zapowiedziały działania, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników medycznych. I chciałam właśnie zapytać, jak to wygląda po tym roku? Co możemy powiedzieć?
2: Podniesienie poziomu ochrony osobistej ratowników jest niezbędne, ale wymaga to decyzji na poziomie krajowym. Jeśli zapadną decyzje o wyposażeniu wszystkich ratowników w tego typu kamizelki ochronne, tak, które będą zapobiegały zranieniu na przykład ostrym narzędziem, to będzie jeden z elementów ochrony. Ale tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o taką postawę obywatelską. Chodzi o to, żeby społeczeństwo też rozumiało, że ratownicy działają po to, żeby im ratować życie i zdrowie, a nie są to osoby, które w jakiś sposób represyjnie chcą działać na tych ludzi, którzy wzywają pogotowie ratunkowe. Natomiast niestety czasami wiąże się to ze zjawiskami chorobowymi, na przykład zaburzeniami psychicznymi, więc to bezpieczeństwo oczywiście powinno być podnoszone poprzez właśnie wyposażenie w odpowiednie kamizelki, ale też szkolenia dla ratowników, żeby potrafili sami zabezpieczyć sobie własną odporność na różnego rodzaju ataki.
1: A takie szkolenie województwo, to ostatnie pytanie, planuje?
2: Takie w poszczególnych jednostkach takie szkolenia mają się odbywać i myślę, że ratownicy chętnie z tego skorzystają.
1: Jakie są jeszcze potrzeby?
3: Oczywiście jak zwykle potrzeby zasobów ludzkich. Czekamy na ratowników, zapraszamy do współpracy, zapraszamy do pracy w dyspozytorniach medycznych, również do zespołów ratownictwa medycznego. Jest to obszar niezwykle ważny, jest to pierwszy kontakt z pacjentem. To są ludzie, którzy pracują na pierwszej linii frontu. Bezpieczeństwo zarówno pacjenta jest dla nas niezwykle ważne, ale wzmocnienie ratownictwa medycznego w kontekście ratowników jest istotnie ważne, dlatego że pamiętamy rok temu to wydarzenie, które położyło się niesamowitym cieniem i problemem wśród ratownictwa medycznego i dzisiaj dbamy o to, aby ratownicy czuli się bezpiecznie. Zwracamy uwagę na relacje z pacjentami wśród personelu i budujemy naprawdę dobrą i rzetelną atmosferę, taką, w której wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie, zarówno personel medyczny, jak i pacjenci.
1: A właśnie, czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni?
3: Ratownicy medyczni z każdym dniem winni czuć się bezpieczni. Pracujemy nad tym, rozmawiamy, bardzo dużą uwagę zwracamy na komunikację, bo najlepsza komunikacja jest potrzebna wszędzie. Na tym się opieramy, dokonując różnych procesów procedowania, wystandaryzowania postępowania. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie w tych trudnych, wymagających czasach.
1: A czy coś można zmienić, żeby ten poziom bezpieczeństwa i ochrony też ratowników medycznych zwiększyć? Ja tutaj myślę też o działaniach jakichś systemowych, myślę też o szkoleniach i też o jakby reakcji może też innych służb na różne tego typu przypadki ataków na ratowników medycznych.
3: W tym aspekcie wszyscy musimy być niezwykle czujni, uważni na siebie. Niezwykle ważna jest edukacja, rozwój całego systemu, profilaktyka i rozmowy z obydwoma stronami udzielania świadczeń medycznych, czyli personelu medycznego i pacjentów.
1: Czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni, czy nadal zdarzają się ataki na ratowników medycznych?
4: Sytuacje kryzysowe przy udzielaniu świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, takie, gdzie mamy do czynienia z agresją kierowaną do personelu, niestety w dalszym ciągu się zdarzają. Niejednokrotnie związane jest to ze stosowaniem używek różnego rodzaju, nie tylko alkoholu, ale również innych substancji psychoaktywnych. Także takie sytuacje się zdarzają, i tutaj podejmujemy wszelkie działania, żeby to bezpieczeństwo podnieść. Natomiast wykluczyć w zupełności się nie da. Niemniej jednak bezwzględna jest ostrożność. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu i mamy cały czas tą ofertę z zakresu samoobrony. Też mamy wsparcie psychologów. Także to cały ten system, który jest skonstruowany, też pozwala w pewien sposób zminimalizować ryzyko, którego do końca nie da się wyeliminować.
1: Przepraszam, a czy można coś zrobić, żeby jednak nie wiem, działania systemowe, jakieś wsparcie. Co jest potrzebne, żeby ratownicy czuli się bezpieczni i byli bezpieczniejsi?
4: Żeby ratownicy byli bezpieczniejsi, to przede wszystkim musi być odpowiednia świadomość społeczna, ale świadomość społeczna taka, żeby reagować w sytuacji, kiedy widzimy, że może dojść do sytuacji, do eskalacji konfliktów. To musi być też wiedza personelu, żeby w sytuacjach, które potencjalnie byłyby konfliktowe, żeby się potrafić zdiagnozować tą sytuację, co oczywiście zależnie od sytuacji może być trudne, ale przede wszystkim też i ta nieuchronność sankcji, która jest za tego rodzaju agresję kierowaną do personelu, wydaje mi się, że jest czynnikiem istotnym i tutaj ostatnie zmiany przepisów prawa rzeczywiście podnoszą trochę to bezpieczeństwo, dlatego że właśnie nieuchronność sankcji i jego surowość to jest coś, co bezwzględnie wpływa na niejednokrotnie na tą decyzję, żeby jednak ręki na ratownika nie podnosić.
5: Пісня, яку я страшно люблю, яку хочу присвятити сьогодні одному з найкращих міст в Україні, одному з найбільш душевних, одній з найкращих публік і цьому чудовому концерту, і цьому вечору, і всім вам. Це ваша пісня вашого міста, вона його заслужила.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Dr Kamil Jawgiel, geograf i hydrolog, Fundacja Wody Warta Hydronii. Sytuacja hydrologiczna Polski, obecna sytuacja hydrologiczna Polski jest, nie należy do najlepszych. Takim długofalowym skutkiem jest oczywiście zmiana klimatu, ale w tym sezonie, pomimo śnieżnej zimy, wchodzimy w sezon wiosenny, wiosenno-letni, sezon wegetacyjny. Tak naprawdę bez tych zasobów wodnych już teraz doświadczamy suszy rolniczej, obserwujemy opadające poziomy wód w rzekach, no i to prowadzi tak naprawdę do pogłębiającego się kryzysu wodnego w naszym kraju, czyli bezśnieżna zima i niskie opady skutkują właśnie suszą w naszym kraju.
2: Czy niedobory wody mogą być coraz większym problemem?
1: Tak, niedobory wody mogą być coraz większym problemem w naszym kraju. Oczywiście zależy to od sektora, o którym mówimy. Myślę, że jednym z największych sektorów, którym te problemy dotyczą, jest rolnictwo, ponieważ tutaj potrzebujemy tej wody do nawadniania, a rolnictwo coraz więcej eksploatuje tych zasobów nieodnawialnych, zasobów wód podziemnych, zamiast czerpać tą wodę bezpośrednio z wód powierzchniowych. Więc tutaj ten problem będzie się pogłębiał. W ubiegłych latach doświadczaliśmy również problemów z niedoborem wody w naszych domostwach, w naszych mieszkaniach, nie tylko na obszarach wiejskich, ale również w miastach. Ktoś powiedzieć, że corocznie około 200-300 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce apeluje o krytyczne ograniczenie zużycia wody wśród mieszkańców.
2: Czy te niedobory będą wpływać na codzienne życie gospodarstw domowych, przemysłu i rolnictwa?
1: Tak, te niedobory będą wpływać na codzienne życie i funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki. Woda jest jedyną substancją na Ziemi, która z jednej strony jest niezbędna do naszego życia, ale również jest niezastępowalna przez inne surowce, inne medium czy inne substancje. Dlatego niedobory wody będą wpływały na dalsze negatywne konsekwencje, co bezpośrednio przekłada się na jakość naszego życia, zagrożenie dla gospodarki, ograniczenie produkcji w tym zakresie.
2: Co można w takim razie zrobić, aby poprawić sytuację?
1: Odpowiedzią na to pytanie, co możemy zrobić w tej sytuacji, jest szeroko rozumiana retencja, która uznawana jest przez specjalistów zajmujących się wodą za takie remedium czy panaceum na wszystkie problemy związane z wodą. Od suszy przez powódź po niedostateczną jakość wody. No i tutaj znaczenie oczywiście ma przede wszystkim taka retencja naturalna, czyli kreowanie rozwiązań opartych o naturę, renaturyzacja rzek, odtwarzanie obszarów podmokłych, torfowisk, ogrody deszczowe czy nietki retencyjne w miastach. No i też również w kontekście przeciwpowodziowym, szczególnie w górach, ta twarda, taka strukturalna retencja wód opadowych.
3: Rafał Gołęski, firma Nestle, Business Executive Officer.
2: Czy woda staje się zasobem strategicznym?
3: Woda jest, staje się zasobem strategicznym. Dlaczego? Spójrzmy na to, gdzie jesteśmy jako Polska. Jesteśmy na pograniczu stresu wodnego. Mamy 80% zasobów wodnych zagrożonych. Potęgują to jeszcze zmiany klimatyczne, które powodują, że mamy coraz większy dostęp z jakością wody. I teraz to przekłada się na już konkretne działania, które muszą się zacząć od patrzenia na wodę jako zasób strategiczny. Dzisiaj jeszcze pokutuje bardziej reaktywne, kryzysowe zarządzanie zasobami wodnymi, a potrzebujemy przejść do systemowego działania długoterminowego. Działania, które połączy biznes, połączy wszystkich interesariuszy po to, aby rzeczywiście dbać w bardzo świadomy sposób zarządzać zasobami wodnymi.
2: Jakie działania powinny być podjęte, aby chronić zasoby wodne?
3: Potrzebujemy zdecydowanych działań. Ja to nazywam, jeżeli woda traktowana będzie jako zasób strategiczny, potrzebujemy tak zwanej, mówiąc wprost, służebności dla dobra wody. I teraz są przykłady wielu dobrych działań, które łączą biznes, naukę i samorządy. Takim przykładem jest program na Łęczowianki Water Regeneration, który wychodzi poza działania w fabryce, gdzie budujemy systemy zamknięte, po działania, które dbają o cały ekosystem wodny w okolicy i u źródła na poziomie zlewni. Woda, rzeka Bystra jest dla nas strategicznym zasobem, o który dbamy, a to również przekładamy na bardzo dobre rozumienie lokalnej społeczności i działania, które wspierają lokalną społeczność. I tutaj mamy ekspertów, którzy nas wspierają, mamy samorządów, które nas wspierają i też mówią, co jest potrzebne, jakie działania potrzebujemy i łączymy siły, aby rzeczywiście dbać i regenerować zasoby wodne w lokalnym ekosystemie.
2: I teraz przejdziemy do tego, co wy robicie. Jakie projekty realizuje Nestle Waters, aby regenerować zasoby wodne?
3: Najważniejszym dla nas projektem, strategicznym projektem jest Water Regeneration. To jest projekt, który zaczyna się od samego strategicznego patrzenia. On jest integralną częścią naszej strategii, nie tylko lokalnej, ale globalnej. W skrócie, to jest zobowiązanie, że regenerujemy, odnawiamy zasoby wodne na takim poziomie minimum, który zużywamy w procesie produkcji. I dzisiaj już podjęliśmy działania, konkretne inicjatywy, które pozwalają nam ten cel w 100%, a nawet więcej realizować. I to są działania inwestycyjne w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, to są działania wspierające lokalne społeczności, łączące samorządy, ekspertów jak Hydroni i biznesowych ekspertów, i działamy do przodu, aby rzeczywiście ten cel osiągnąć i tak naprawdę zregenerować i mieć dobrej jakości wodę w lokalnej społeczności.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
3: Jak dużym problemem są obecnie wypalenie zawodowe, chroniczny stres, zaburzenia zdrowia psychicznego?
2: W tej chwili wypalenie zawodowe dotyka około 60% Polaków. Chroniczny stres zapewnie nawet więcej. Oczywiście powoduje to zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresje i różnego rodzaju inne problemy, ale musimy pamiętać o tym, że istnieje także biologia stresu. Zatem stres powoduje nie tylko zaburzenia psychiczne, ale stres zdecydowanie wpływa na naszą biologię, na regulację hormonalną, na odporność, na insulinooporność, tycie, nawet na płodność.
3: Czy przewlekły stres wpływa na nasze zdrowie fizyczne?
2: Przewlekle podniesiony hormon stresu, kortyzol, powoduje choroby sercowo-naczyniowe, wpływa na autoimmunologię, czasami na przykład sprzyjając chorobie Hashimoto, wpływa na przykład bóle całego ciała, znane pod nazwą fibromialgii, ale także na zapalenia stawów, nawet na osłabienie odporności. I tak jak mówiłam, na przykład u kobiet może powodować zespół policystycznych jajników, u mężczyzn zaburzenia wzwodu i zaburzenia płodności. Mhm.
3: Jak rozpoznać, że źródłem naszych problemów zdrowotnych jest właśnie stres?
2: W mojej książce są różnego rodzaju ankiety, które bardzo ułatwiają rozpoznanie tego, czy u podłoża choroby leży stres, ale także możemy sobie zadać właściwie kilka pytań. Czy jesteśmy ciągle napięci na przykład? Czy trudno nam się rozluźnić, co robimy dla relaksu i czy ten relaks przynosi nam relaks, czy wręcz przeciwnie, powoduje u nas coraz większy stres, jak na przykład nałogowe oglądanie seriali. I przede wszystkim, czy jesteśmy wypoczęci po weekendzie, czy tam po krótkotrwałym wypoczynku, po czasie, który przeznaczamy na wypoczynek. Także przewlekłe zaburzenia snu mogą nas kierować w stronę myśli o stresie. Mhm.
3: Co zrobić, aby poradzić sobie ze stresem?
2: Stres bardzo wpływa na nasz rytm dobowy i na nasz zegar biologiczny. Więc to, co możemy zrobić, to przywrócić ten zegar biologiczny, ustalić pewne rytuały, które wprowadzane codziennie, czyli na przykład jak odpowiednie zachowanie się po przebudzeniu, jedzenie posiłków o stałych porach bez towarzyszącego temu napięcia, stałe spacery, mimo że pogoda nie zawsze im sprzyja, mały ruch oraz rytuały związane z zasypianiem, to już jest rzecz, która może nam bardzo pomóc. I znalezienie chwili dla siebie i znalezienie właściwego rytmu dnia.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
3: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
2: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
3: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
4: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
1: Czy dużym problemem obecnie jest brak snu?
4: Brak snu obecnie jest naprawdę bardzo dużym problemem. Wszyscy moi pacjenci się skarżą na mniejsze lub większe zaburzenia snu, a bez snu praktycznie nie ma właściwego wypoczynku i nie ma regeneracji.
1: Czym grozi przewlekły niedobór snu? I to może też Pani powiedzieć, kiedy jest to przewlekły niedobór snu?
4: Przewlekły niedobór snu grozi nam na przykład insulinoopornością, grozi nam chorobami sercowo-naczyniowymi, spadkiem odporności. Właściwie w dzisiejszych czasach, jak przyjrzymy się, to przewlekły brak snu może nasilać wszelkiego rodzaju choroby, więc sen jest taką podstawą. Jeżeli przez kilka wieczorów z rzędu nie możemy zasnąć, to już to jest problem, a jeżeli nie śpimy przez kilka tygodni, to jest to ogromny problem.
1: Co najczęściej jest przyczyną braku snu?
4: Przyczyną braku snu może być nieodpowiednie zachowanie wieczorem i też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my szanujemy ten swój sen. Często za dużo pozwalamy sobie na oglądanie ekranów przed spaniem. Ekrany emitują niebieskie światło i to jest przyczyna, która już jest udowodniona. Także scrolling telefonów uruchamia w nas no właśnie te mechanizmy związane z adrenaliną, noradrenaliną i kortyzolem, które są związane ze stresem. Poza tym za duża temperatura w pokoju może utrudniać zasypianie, światła i hałas, więc powinniśmy sobie ustalić rytuały snu.
1: Jak poradzić sobie z bezsennością?
4: Te rytuały snu polegają na tym, że dbamy rzeczywiście o to, żeby pokój był wywietrzony, żeby zamiast oglądać telefon albo komputer, puścić sobie jakąś łagodną muzykę, przygotować się tak do, troszeczkę do tego snu. Można zastosować aromaterapię na przykład, można zastosować medytację, żeby tak pomału w ten sen wejść. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że czasami zaburzenia snu łączą się z bezdechem sennym, więc jeżeli ktoś chrapie, powinien zdecydowanie udać się na odpowiednie badania, bo to można w tej chwili wykryć, można leczyć taki bezdech senny.
1: Czy mamy świadomość, jak działa wewnętrzny zegar?
4: W dzisiejszych czasach mamy dosyć dobrą świadomość tego, jak działają rytmy dobowe i wewnętrzny zegar. Główną wskazówką czy mechanizmem tego zegaru będzie na pewno kortyzol, który podlega wydzielaniu dobowemu oraz melatonina, która jest hormonem wydzielanym w szyszynce, takim małym narządzie, które leży gdzieś tam w mózgowiu. I po pierwsze uregulowanie tych mechanizmów już nam pomaga w uregulowaniu rytmu dnia. Musimy pamiętać, że z kolei wszystkie nasze hormony, one też lubią brać udział w tym koncercie wielkim, którym jest rytm dobowy. Także ważne jest to, byśmy się tym rytmem dobowym zajęli. Tutaj zwracam bardzo uwagę na ilość dziennego światła, którą do siebie dopuszczamy. I bardzo też proszę o to, żeby pacjenci zwrócili na to uwagę, żeby na przykład w słoneczne dni wychodzili na dwór, żeby robili kąpiele słoneczne, ale nawet w dni zimowe ilość tego światła naturalnego, która

0: Cześć, tu Patrycja Kosiarkiewicz. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

na barkach Atlasa. Spoczywają póki są wygięte dziwacznie. Przystojące produkty, produkty na wyciągnięcie mojej ręki. Wołające głośno, żeby zagłuszyć jęki. W tym harmidrze znaków, dźwięków, towarów. Szybciej niż w synapsie przemykają ludzie. Mrużę oczy, ale bardziej mnie to dezorientuje. Mój jedyny ratunek, nie dać się tej łudzie. Przecież tyle mam wyboru. Tyle do wolności, tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo-biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw, tyle możliwości.

tego widziałem 5 razy. Nie pamiętam z mordy i nie pamiętam sprawy. Minęło 5 tygodni, przecież minął weekend jeden. Musiałem odpocząć, musiałem zadbać o siebie. Chciałem obejrzeć film, co go w końcu nie obejrzałem. Planuję od 2 lat, ale nie mam czasu dalej. A może znowu coś innego przykuło mą uwagę. Żadna strata, czas się znajdzie niebawem. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

chcę naprawić. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle. Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble. Mamy nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie. Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają

Gdy duchy mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz wokół mieszkania z betonu.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

Nie może innym być, niż po prostu jest. Jestem pan E, fan hipochondryk, co każdą chorobę miał, bo księgę chorób zna. Od A do Z, od Z do A. I lekarz mówi mi, na zdjęciu

raz się rodził, był stan wojenny. Leżał śnieg minus 7 stopni. Świat stawał w miejscu i nagle przyspieszał. Zimne wojny, upadki i powroty. 5 lat później pijemy płyn Lugola. 8 lat później okrągły stół. Mamy swój heavy metal, mamy walkmana Sony, anteny satelitarne na niektórych balkonach. Na terenie Ursynowa pierwsza sieć kablowa.

na imprezy Wolta. Inne wojny, upadki i powroty. Żyjemy na Ustynowie, tu kręcona alternatywy dzień świra. Nie wierzymy politykom, zarozumiałym moralistom. Robimy

Kiedy mój brat się rodził, był stan wojenny. Leżał śnieg minus 7 stopni. 20 lat później rośnie tempo wzrostu globalnej gospodarki. Znajomi zostają w pracy po godzinach. Banki i kredyty frankowe. Ekonomiści podobno nic nie wiedzieli o zbliżającym się kryzysie finansowym. Kryzysy wybuchają nagle, ale nie biorą się znikąd. Ta choroba nazywa się chciwość. Nienawiść w internecie, nacjonalizm w sercach i głowach. Człowiek to nie jest piękny zwierz. Może chce i dobrze, ale wychodzi jak zawsze. Źle czujemy się w tłumach, mamy ciągłe wątpliwości. Cierpię na poznawczy dysonans. Składam się z wielu historii, różne smaki, zapachy. COVID osłabił mi pamięć, mam do dziś problemy, żeby się skupić. Zimne wojny, upadki i powroty.

te. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiajen flirtuj. Z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach enigmy. Yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? Albo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

zamknięte. Proszę mnie nie drapać pom won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Niegdyś bark, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu. A jeśli

prostu trzeba spuścić jak famiredo. Stonu z gramem w delegacji na kuracji, a w razie co to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

Cierpliwości, nie chcę śnić koszmarnych snów. W ukojeniu fal zazdrości wujek Google pomógł znów. Las imchy i grzybobranie starych mikstur, tajny sens. Zjadłeś miły na śniadanie zemsty mej zakęs.

0: Punktualnie godzina 16, 19 czerwca. Czas DJ-ów odpalamy. A witamy się z reprezentacją grupy Flaming Heart.
1: Cześć, witajcie wszyscy serdecznie.
2: Witajcie, Warszawa.
0: No i co, przyjechaliście dziś do nas z płytą pod tytułem...
1: The Old Good Times Are Today by Flaming Heart.
0: A nie Days?
1: Days. Okay. Byłem blisko, come on, nie przesadzajmy. Kto by byłby taki drobiazgowy?
2: Oj tam, tytuł nie jest najważniejszy. Najważniejsze, co jest wewnątrz. Także...
0: A, no tak.
2: Także wewnątrz są same ciekawostki. Może popowiadamy za chwilę o tym, ale...
0: A tych ciekawostek jest w sumie 8?
2: Tych ciekawostek jest 8, a na koncertach zawsze ciekawostek jest więcej. I warto przyjeżdżać na koncerty. I zapraszamy wszystkich warszawiaków na każdy koncert, na nas szczególnie, ale na każdy koncert. I to prawda.
0: No tak, porozmawiamy dziś właśnie o tej płycie. Może nie tylko o niej, może coś jeszcze się urodzi.
1: Tak jest.
0: Mówicie o sobie, że tworzycie reggae, punk i ska.
1: No. Ja myślę, że najbardziej bazujemy, wszystko wyjściowe jest bazą z muzyki ska, co nie? Ale próbujemy dokładać nasze różne cegiełki. Jest to takie szorstkie, trochę nie jest to takie klasyczne ska, jak wiele osób słucha, zna i na pewno lubi. Chcemy być troszeczkę tacy, i już było zagrane, takie klasyczne ska, wszyscy, dużo ludzi grało i to jest znane. Chcemy zawsze, mówię, troszeczkę naszych jakichś tych elementów dorzucić i tak, bazowo jest ten punk, który bardzo lubimy i słuchamy i tak dalej, ale też są takie rytmy, przynajmniej jedna piosenka na tej płycie się znalazła typowo w klimacie reggae, No War, plus tego kochamy nasze trąbki, uwierz mi, ci trębacze, którzy zagrali, zrobili nam robotę na tej płycie, po prostu płyta nabrała zupełnie innego wymiaru, inaczej się tego słucha zupełnie i te trąbki zrobiły tak niesamowitą robotę, więc bardzo lubię naszych chilijskich przyjaciół.
2: Tak, a tu Radek bardzo dobrze mówi, bo ogólnie ska, sama muzyka ska różni się tym, że ona jest po prostu zagrana bardzo energetycznie, ale delikatnie. Dwóch albo nawet trzech naszych członków zespołu no, wychowało się na takim mocnym roku, co tutaj dużo nie gadać, to po prostu przemycamy do tej energii włączamy jeszcze troszeczkę mocnego brzmienia i razem z tą sekcją dentą stanowi to po prostu wulkan energii. Także to jest bardzo dobre zestawienie. A Polacy lubią takie zestawienia, bo lubią zestawienia i miksy różnych gatunków muzycznych, gdzie u nas to jest po prostu no, na każdym kroku, w każdej piosence widoczne i można to usłyszeć, prawda? Czyli te wszystkie trąby nadają nam takiego super... Pikanterii to jest to nie to słowo. Słodyczy też to nie jest to słowo. Co mi też brakuje mi jakiegoś słowa. Co na egzotyki. O właśnie, to jest taka egzotyka właśnie na tej płycie, że te trąby słuchając nie brzmi to po polsku. Nawet jeżeli będziemy śpiewać w języku polskim, nie brzmi to po polsku. Tylko pachnie po prostu...
1: Troszeczkę inaczej.
0: No czy po polsku, czy nie po polsku, to myślę, że zaduły panowski w trąbecki. Porządnie.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Absolutnie, także... zrobili chłopcy taką robotę, że...
2: Wirtuozowskie aranże są przede wszystkim. Mamy też tutaj muzyków z Lublina, którzy dzielnie odgrywają te partie wszystkie, ale tak jak sami muzycy mówią, że to są rzeczy, no, nad którymi trzeba posiedzieć. To nie są łatwe rzeczy. Łatwe rzeczy to nie są.
0: No właśnie, grupa się narodziła w Lublinie lat temu. Trzy
1: lata temu.
2: Generalnie projekt powstał chyba 3 lata.
1: Zaczęliśmy tak trochę jakby grać, ale pomysł był jeszcze rok wcześniej, w 22. Ja razem z Rafałem, basistą, wpadliśmy w taki pomysł. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, w latach 90. mieliśmy jakieś projekty hardkorowe, punkowe, takie rzeczy. Potem emigracja była przez długo, długo, wiele, wiele lat. No i po tych 30 paru latach tej emigracji, jak wróciłem tutaj do Polski, to skontaktowałem się z Rafałem. Rafał na stałe mieszka jednak w Holandii, co nie, ale dogadaliśmy się, mówimy, robimy projekt. Będziemy grali muzykę znowu po 20 czy 30 latach. I co się okazało. Ja mówię, wiesz co, Rafciu, ale ja to trochę jestem taki zmęczony już tymi ciężkimi rytmami, takim jakby bardzo darciem gardła i tak dalej, z racji wieku i takich historii. Może byśmy to jakąś delikatniejszą nutkę trochę uderzyli, to nie? No co, reggae, ja lubię reggae. Ale może reggae nie, bo reggae tak, tak za bardzo za spokojnie, za dużo tego spokoju. Chciałbym, żeby było trochę więcej tej pikanterii, jak powiedziałeś w tym wszystkim. Muzyka ska, padło na muzykę ska. No dobrze, ale nie klasyczna ska, obróbmy to po naszemu. I wtedy wyszedł ten projekt tych trębaczy znajomych, znaleźliśmy tych ludzi. I to był 2002 rok.
2: W 2022
1: oczywiście. W 2023 zaczęliśmy nagrywać pierwsze nagrania, zaczęliśmy robić i też we wrześniu w 2023 roku pokazał się klip z piosenki Smycz. I tak się zaczęło.
2: Dobrze się zaczęło.
1: Dobrze się zaczęło.
2: Dobrze się zaczęło. To jeszcze nie było pełnego składu. Tak naprawdę skład istniał w postaci dwóch członków zespołu, dwóch założycieli, którzy zaczęli tworzyć. A nie było i perkusisty, dopiero potem perkusista doszedł. Tak, potem nie było klawiszowca i tak naprawdę szukanie wiele lat tutaj muzyków, którzy po prostu będą chcieli, będą mogli zagrać te partie, prawda? Będą w stanie po prostu zagrać te partie, tak tych trąbek.
1: Jest to męczące trochę, bo jest trudno, jest naprawdę trudno znaleźć ludzi, którzy to odegrają. Nie chcemy się bawić w półśrodki jakieś jakby układać od nowa te linie, co nie, żeby było łatwiej, żeby było prościej, żeby ludzie to mogli odgrywać, więc no poprzeczka jest dosyć wysoka. No, tak chcieliśmy, tak mamy.
2: Tak chcieliśmy, tak mamy. Dokładnie. No i co? No i gramy cały czas.
0: No i dobrze.
2: Od projektu poprzez no, gotową płytę, prawda? Czyli cały czas się rozwijamy. Nawet tworzymy już nowe utwory na nową płytę, chociaż ta płyta, no ile ona ma?
1: No rok, w tamtym
2: no
1: roku.
2: No rok, wyszło. No to tak, no to można ma rok, no ale już mamy na kolejną płytę kolejne 4 utwory i za 4 utwory wydajemy kolejny album. Będziemy najprawdopodobniej sami producentami, bo ta płyta wyprodukowaliśmy ją sami. Własnym sumtem nie mamy żadnego producenta i firmy, która by się tym potem zajęła całą promocją. Po prostu sami to robimy. Aczkolwiek szukamy oczywiście.
1: Ludzi skłonnych do współpracy z nami jak tak. najbardziej.
0: Postanowiłem zacząć od utworu tytułowego, który mnie najbardziej ze wszystkich 8 zagrzewać. Oczywiście cała płyta jako całość też jest spoko, ale wybrałem jako na początek utwór tytułowy.
2: Dobrze.
0: No. Przed wami Flaming Heart i utwór tytułowy, czyli Flaming Heart.

0: wywołaliśmy już do tablicy piosenkę pod tytułem Smycz. Ale chyba warto być na luzie niż na smyczy.
1: Zdecydowanie warto być na luzie niż na smyczy. Słuchaj, to jest taka się też historia, że ja nie wiem, to mi się wzięło z tych starych chyba punkowych czasów, że jakoś nie mogę się pogodzić z tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Zawsze jestem jakiś anty do władzy i takich rzeczy, kurde.
2: A to już nawet nie mówią, to nawet nie mówmy o władzy, mówmy o w ogóle naszym życiu. My mamy taką smycz, mamy smycz do telefonu, mamy smycz do telewizora, mamy smycz wszędzie, tak,
1: wiesz,
2: tak naprawdę.
1: Gdzie się nie popatrzysz, z której strony, to zawsze gdzieś narzucą to, wiesz, ten sznurek na szyję i ciągną. Jak nie troszeczkę tylko zboczysz z drogi, to już jest ta, wiesz, akcja i przesuwanie i stawianie cię do pionu. I chyba właśnie o tym jest ta piosenka.
2: Oczywiście, tak, oczywiście, tak. Że tak. I jeszcze to, że ta smycz czasami może być niewidzialna, prawda? Która ci ciągnie, a ty po prostu nieświadomy idziesz i gnasz po prostu, wiesz.
1: Ludzie są naprawdę nieświadomi tego. Tak. Jak bardzo jesteśmy sterowani i jak bardzo po prostu ingerują w nasze życie.
2: Wszystkim, tak, tak. Także smycz opowiada o właśnie takich historiach.
0: Sprawdźmy zatem. A po smyczy o piosence No War.

0: Myślę, że o głębszym przesłaniu będzie piosenka, która wybrzmi za chwilę, gdyż na nasze tłumacząc to żadnych wojen.
1: Żadnych wojen. Absolutnie. Flaming Heart jest przeciwny wszelkiego rodzaju przemocy, takiemu gównu. I tak, nie boję się tego powiedzieć. Nie boję się tego powiedzieć i ta piosenka jest właśnie takim protest songiem przeciwko takim właśnie historiom jak wojny wszelkiego rodzaju, kurde, jakieś, nie wiem, zadymy i tak dalej, i tak dalej.
2: No poważny tekst traktuje też poważnie muzyka, ponieważ już nie jest w rytmach ska, a jako jeden taki
1: rodzyneczek,
2: jedna wisienka na torcie jest po prostu
1: klimat reggae.
2: Tak, w klimatach zupełnie innej muzyki jamańskiej.
1: Troszkę tych słówek też jest tam więcej, tak powiedzmy, że ona jest lekko rapowana, ja bym to tak powiedział, że tam jest dużo tego tekstu i tak się układa. Ale ja jestem zadowolony z tej piosenki bardzo. Mieliśmy okazję 2 lata temu, jeszcze nie było tej płyty, na Rok na Bagnie. 2 lata temu zagraliśmy ją, pamiętam. Coś może niepotrzebnie powiedziałem, że tak ludzie, nawiązałem do sytuacji na wschodzie, prawda, wiadomo o co chodziło, że w pierwszych takich miesiącach ludzie tak byli rzeczywiście z wielkimi, otwartymi sercami, a potem tak troszeczkę to zaczęło gasnąć. Może niepotrzebnie to powiedziałem, bo po koncercie podeszli do nas, duża grupa ludzi podeszła do nas, powiedziała, że to jest nieprawda absolutnie, że dalej się to dzieje, że pomagają i tak dalej, i tak dalej. No, nie powiem, spaliłem wtedy, co nie? Zrobiłem się taki troszeczkę, mówię, o kurczę, no macie rację, przeprosiłem serdecznie wszystkich. I mówiłem, ale to bardzo się cieszę, bo miałem takie wrażenie, że jakby to się już trochę kończyło. No, więc ta piosenka jest właśnie z takim przesłaniem.
2: A pod względem muzycznym? No tak. Ciekawostki są fajne. Bo
1: jest, wykorzystaliśmy, jak u Boba pamiętam, rozmawialiśmy na ten temat, chcieliśmy wykorzystać jakieś przeszkadzajki, co nie, takie rzeczy. Filip mówi, słuchajcie, ja uderzę parę razy w butelkę, zamiast na perkusji uderzę w butelki. I jest, i słychać te buteleczki tam na tym.
2: Oczywiście
1: na tym
2: do połowy napełnione wodą, niczym innym. Nie, wykorzystane w ogóle, jak nagrywaliśmy tam w studiu, to naczytaliśmy się, że muzyka reggae była nagrywana bez przedniego naciągu, zdejmowaliśmy, żeby to jak najbardziej odzwierciedlało sytuację, żeby to było zgodnie z całą sztuką takiej muzyki, z takiego gatunku. No i co? No i daliśmy radę. Trąby zresztą tutaj grają fantastyczne aranże, którzy zrobili nasi znajomi z Hiszpanii, ale to są Chilijczycy.
1: Oni są Chilijczykami, tak, mieszkają w Hiszpanii. Gustavo na trąbce i Marcello na puzonie. Dwóch chłopaków, nie znaliśmy ich w ogóle. Rafał ich, to był kontakt nasz, właśnie nasz basista z Holandii. On nam ich jakby nagrał, co nie? Skontaktował i tak dalej, i tak dalej. Dogadaliśmy się, oni nagrali te trąby. Potem dopiero, po jakimś czasie, ja czytam, słuchaj, to się okazuje, że jeden tur czy drugi tur chłopcy mają za sobą z Ricky Martinem. Ja mówię, Boże Święty, no to...
2: Ekipa taka porządna.
1: To wygrająca. Ładnie wdepnęliśmy w historię, nie zło, co nie? I tak do tej pory trzymamy z nimi tą znajomość, bo oni dają nam ten właśnie taki latynoski klimat. Oni to mają.
2: Bo oni po prostu zajmują się tym od urodzenia.
1: Ale też, ja ci, Marcin, powiem, że to jest urodzenie w tamtym miejscu, w tej Ameryce Południowej. To jest zupełnie inna kultura, inny klimat. Ja rozmawiałem z chłopakiem, który grał z nami w tamtym roku bodajże. Też kolega Chilijczyk, Papo. On mieszka w Holandii, w Amsterdamie.
2: Zagrał z nami 2 koncerty.
1: Tak, i jest też Chilijczykiem. I on mi opowiadał, Radek mówi, słuchaj, tak jak u was chłopcy, młodzi chłopcy grają w piłkę na boiskach, tak u nas ci młodzi chłopcy zasuwają na dęciakach, mówi, grają na trąbkach, na puzonach i tak dużo tych, oni mają tak mocno to rozbudowane właśnie. Więc byłem zaskoczony tą historią.
2: Tak, aranże są tak pełne, że po prostu trudno znaleźć w Polsce muzyków, którzy odegrają to. Także naprawdę wiele sytuacji, wiele spotkań z różnymi muzykami i niekoniecznie przyniosło to efekty w postaci zagrania z nimi koncertów, prawda?
1: Tak.
2: Współpracowaliśmy z polskimi muzyki, z różnymi polskimi muzykami grającymi na trąbce, przecież grali zawodowcy, no, nie oszukując, zagraliśmy z tymi dęciakami parę różnych koncertów, co koncert były inne dęciaki. No a znaleźliśmy lubelskich muzyków, trąbka Piotrek Mach i Tymon Szpilarewicz na Puzonie i tutaj już mamy ekipę lubelską. Jeżeli to gramy w obrębie województwa lubelskiego, to po prostu zapraszamy ich do współpracy koncertowej. Tak wygląda sytuacja.
0: Jak ktoś słucha, piszcie do chłopaków, może coś się...
1: Zapraszamy do kontaktu.
2: Tak, wystarczy wpisać na Facebooku Flaming Heart, wyskakuje szachownica w kółeczku, na środku nasz napis. Piszcie do nas, odpowiemy na wszelkie pytania.
0: To może pozdrowię kolegę z Hiszpanii. Hola, soy el Zbyszek.
1: Hola.
0: Escucha dos Radio Praga.
2: Super, no my to średnio chyba po hiszpańsku.
0: Mniej więcej.
2: My średnio tak. Po polsku, to jeszcze po hiszpańsku to już w ogóle.
0: No dobrze, no war. Ja też no war, rękoma i nogami.

0: Casablanca, ale nie ta z filmu, czy ta?
1: Nazwa ta sama, ale ta Casablanca akurat była zupełnie gdzie indziej. W Chicago był taki epizod. Bar się nazywał Casablanca. Niesamowita taka speluna, nikomu bym tego nie polecił. Ale było takie miejsce.
0: No to inna Casablanca.
1: Inna Casablanca. I gdzieś kiedyś tak się zdarzyło właśnie, że byliśmy na piwku. A historia się później potoczyła tak, jak piosenka opowiada.
0: A chyba z jednej strony można być w dziurze, a z drugiej strony nieważne jaka dziura, ważne jakie towarzystwo.
1: Tak, tak. Towarzystwo było przednie, dobrze. Byłem jakimś rozbity wtedy chyba troszkę i czarne myśli mi przychodziły do głowy. I ta osoba, która była właśnie wtedy ze mną, bardzo mi pomogła. I stwierdziłem, że napiszę piosenkę o tej spelunie, która się nazywała Casablanca. Więc myślę, że jest to adekwatne do historii. Nazwa tego baru była adekwatna. Ale tak, Casablanca jest fajnym songiem, czy ja go bardzo lubię. Dobrze mi się go śpiewa i przywołuje naprawdę wiele, wiele fajnych historii z tamtych lat, właśnie takich połowa lat 90. Przypominają się super czasy. Chicago, 95-96 rok. No.
2: Muzycznie powiem tak od siebie, że to jest dla mnie najlepsza opowieść na całym krążku. Od razu, jak usłyszałem ten utwór, pamiętam z Radkiem, mówię chłopie, tam tylko musimy jeden element zmienić i mamy od początku piękną opowieść muzyczną, która ma początek, rozwinięcie, jak w wypracowaniu, które uczy się dziecko w pierwszej klasie, czy to w drugiej, nie? I po prostu ma taką formę, utwór ma taką formę, że po prostu nie wiesz, kiedy zlatuje. To nie jest taki hit radiowy, słuchajcie, taki 2,5-minutowy, czy tam 2,45, tylko to piosenka, która ma no tam niecałe 4 minuty chyba. Ale to się tak płynnie tego słucha, że po prostu, bo to jest opowieść. No, kiedyś mój znajomy saksofonista powiedział, Fidas, bo muzyka taka ma być. Najlepiej jak płytę włączysz i nie wyłączysz, bo się sama wyłącza, tak? I mówisz tak, no tak, no to jest po prostu opowieść o tym. Nieważne o czym, o czymś, prawda? I jeżeli to jest opowieść, to znaczy, że to jest świetna płyta.
1: Pamiętam, to chyba ty byłeś wtedy, zaproponowałeś to banjo, czy ten instrument?
2: Tak, tu jest jeszcze w ogóle uszyty instrument ukulele.
1: Ukulele.
2: Świetnie, świetnie pasowało tutaj. Zamiast gitary wykorzystaliśmy ukulele, które po prostu wpasowało się i podkreśliło tylko ten latynoski klimat.
1: Tak jest. Tak.
0: I Hawaje troszkę.
2: Hawaje, tak, ale tutaj mi bardziej ten latynoski klimat przez te trąby, bo tam jest charakterystycznie strasznie melodia. Świetna melodyjka, po prostu jak pierwszy raz usłyszałem, nuciłem do końca, cały dzień chodziła, wiecie jak to tak jak coś się przylepi, to tak się przylepi do końca i potem nucisz cały czas tą melodię. Tak, ja usłyszałem też ten utwór, gdzie on był w zasadzie, on tak, miał jakiś tam, prawda, jakąś formę, on był już w zasadzie zrobiony, ale mówię, nie, tam czegoś brakuje.
1: Dosłodzimy tam
2: i będzie świetnie po prostu. Poprzemienialiśmy po prostu części i wyszło, no świetnie. Dla mnie to jest świetna kompozycja. Świetna kompozycja. I jeszcze, powracając jeszcze do Noir, przepraszam, tak.
0: Do nawiązania było.
2: Tutaj chcielibyśmy jeszcze podziękować Alicji Tarnowskiej, która no, bardzo, bardzo dobrze dośpiewała nam, wyśpiewała piękne dźwięki w drugiej zwrotce i refrenie, bo to drugą zwrotkę zaśpiewała Ala,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak,
2: druga zwrotka i refrenie i tam pod koniec oczywiście takie jeszcze różnego rodzaju melizmaty, wokalizy. Świetnie to wpasowało się.
1: Ja tylko kompleksu się nabawiłem potem. Ja później stwierdziłem, nie, to Radek, ty sobie daj spokój z tym wokalem, ty możesz tam siedzieć przy ognisku z gitarką, sobie ewentualnie coś poplunkać.
2: Ale najlepsze...
1: Chłopcy musieli nade mną pracować. Mówili, Radziu, uwierz mi, nie jest tak, że spróbujesz
2: nie,
1: to raz.
2: Wszystko w porządku. A najlepsze było to, że jak ja poznałem tą Alicję, bo ona przyjechała wtedy do studia i tak z drugiego pytania, nagle mówi, ale Marcin, przecież ja się uczyłem u ciebie w szkole gry na perkusji. Na perkusji? No i potem zaczęliśmy się śmiać, oczywiście śpiewa nie gra do tej pory na perkusji, więc wzięła się za śpiewanie.
1: Nie pamiętam, czy za pierwszym, czy za drugim podejściem było dan, było zrobione.
2: Tak,
1: było
2: tak, ale fajnie, bardzo fajnie poradziła sobie z tym utworem. To a propos utworu
1: no
2: w wojnie, tak. A A Casablanca, opowieść.
0: No to wybieramy się na 3 minuty i 32 sekundy do Casablanca. Na zdrowie, bo może ktoś tam jest w tej chwili. To na zdrowie.

0: Słuchajcie, co ciekawe, lokal istnieje do dzisiaj.
1: Od którego roku, Radek?
2: No nie wiem, to ja pamiętam go z 95 bodajże, albo może 5, 6, no, to tak, takie lata to były.
1: 95 i 2026, no, czyli?
2: 32 lata. Nie, o, się, tak, jakoś tak.
0: To się trzymają.
1: Trzymają się.
2: No, teraz patrzę na to zdjęcie, to te 30 lat temu bardziej ubogo to wyglądało.
1: No to słuchacze, można przesyłać im ten numer Casablanca. Jak znajdziecie w necie, na pewno na streamingach znajdziecie. Wysyłajcie im z pozdrowieniami od zespołu Fleming Cards Lublina. Że utwór na ich temat powstał, nie?
2: Tak, no to tak, to... tak, tak.
1: Jak najbardziej.
2: Więc co widzimy tutaj następne?
0: New Trap.
2: Nowa pułapka, nie, to nie będę aż tak bardzo się pompował przy tym, może przy tym numerze, bo ludzie, niektórzy są wrażliwi na ten temat, ale powstała w czasie pandemii ta piosenka i nie chcę, bo nie chcę o tych rzeczach mówić,
1: wiadomo,
2: bo
1: o co chodzi.
2: Ludzie mają inne, niektórzy inne zdanie niż ja mam na ten temat, więc już
0: no,
2: usłyszałem.
0: No byliśmy trochę jak w pułapce, jak w potrzasku.
2: Tak, tak, i byliśmy zamknięci, siedziałem, słuchajcie, historia była tego typu. Dzwonią, tam poczytałem te informacje, czy usłyszałem je w dziennikach i tak dalej, i szef do mnie dzwoni, mówi, Radek, no nie będzie pracy, ludzie umierają na ulicach, służby porządkowe zbierają trupy z ulic i tak dalej. Przerażony byłem, ze 48 godzin pierwszych nie wychodziłem, podejrzewam, z domu. Potem gdzieś wyszedłem, zacząłem chodzić, wody mi zabrakło i chleba, powiedzmy. I wyszedłem sobie na ulicę, patrzę, no nie ma... Czysto, nikt nie leży, nikogo nie zabierają i tak dalej, i tak dalej. I no, co by nie było, nieważne. No, piosenka opowiada właśnie o tym, jak można łatwo nas jako społeczeństwo, całe społeczeństwo, wmanewrować w różne dziwne historie. I co z tego nawet, jeżeli wiemy, że jest inaczej? A co my możemy zrobić? Możemy sobie pokrzyczeć do ścian?
1: No tak, natomiast muzycznie, ja to będę wychodził od strony muzycznej.
2: Ja stoję w tej stronie
1: jak wcześniej wspominaliśmy, że w zasadzie cała płyta jest jakby w klimacie, no niech będzie w klimacie ska, no bo to jest wiadomo, no te rytmy.
2: Jako baza.
1: To utwór, który podkreślił ten tekst o wojnie, był w zupełnie innym klimacie, czyli w klimacie reggae. Natomiast tutaj zostało wykorzystane też, żeby zmienić ten temat, podkreślić wyrazistość tego tematu, gdzie nie słychać tego sznytu rock'n'rollowego, to jest jedyny utwór rock'n'rollowy, nie rockowy, rock'n'rollowy, gdzie słychać po prostu rock'n'rolla.
2: No i oczywiście
1: taką delikatną pankóweczką, także usłyszycie po prostu i partie klawiszowe, trąby oczywiście, wirtuozowskie.
2: I nawet takiego małego Ramonesika, bym powiedział.
1: Tak, taki Ramones, prawda, w środku
2: tak,
1: utworu.
2: Gdzieś tam
1: tak.
2: W pewnym momencie jest.
1: W środku
2: tak,
1: utworu, tak.
2: Można to usłyszeć i no...
1: Oczywiście. No to
2: piosenka też ma swój urok.
1: Do tego słynnego utworu Ramones, prawda? Tego najbardziej chciarskiego i znanego. No dobrze. No to jeśli chodzi o New Trap, no, wiesz, a w zasadzie pamiętam, że on powstał chyba jako trzeci utwór.
2: No to też gdzieś na początku był, tak, tak. Było tak, tak.
1: Bo nasza praca nad tymi utworami to różnie właśnie przebiega. Niektóre utwory są gdzieś tam wymyślone na próbie, niektóre utwory... Radek po prostu przychodzi ze zwrotkami, z refrenami, nagrywamy w studiu wszystko.
2: Jak przychodzę do chłopaków, mówię, no cholera jasna, zróbcie coś z tym.
1: Wrzucamy, bawimy się potem, no to taki jest, etapowo działamy, prawda? Najpierw gitara, wokal, potem gdzieś tam robimy perkusję.
2: Jak mamy już takiego pilocika, to...
1: Jak mamy pilocika, to
2: wysyłamy tak. Chłopakom właśnie do Hiszpanii i oni robią robotę.
1: No ja na końcu komponuję tam jakieś tam partie klawiszowi, żeby uzupełnić, żeby nie było za dużo przede wszystkim, bo tam już tak się dużo dzieje, że po co więcej.
0: W sumie epidemia też jest trochę jak wojna, no, może nawet gorsza, bo się walczy z wrogiem niewidzialnym.
2: Niewidzialnym, dokładnie. Ktoś ci mówi, że tak jest i... A, nie widzisz tych dział strzelających, tak? Czy tych bomb spadających.
0: Tak więc zero wojen, zero epidemii. O, i gramy New Trap.

0: Bonnie Buck. Cóż to za twór?
1: Ojejku.
2: To jest piosenka. To już bardziej chyba piosenka niż utwór. Piosenka. Prawda? Piosenka.
1: Tak, tak, to jest tak.
2: Z ładnym, melodyjnym refrenem. Z łatwą, przyjemnym tekstem, powtarzającym się.
1: Troszkę tutaj. Takie radiowe, co nie? Tak to wygląda. Aczkolwiek historia za to tekstowa tej piosenki jest no, też dosyć konkretna. Opowiada o sobie kobiecie, która, wiesz, pomimo tego, że ma dużo znajomych, tak jak jest w tekście, tam bary, galerie, obiadki i tak dalej, ale gdzieś na tyle jest zwichrowana i coś tam jej nie robi, że w tych takich trudnych, kryzysowych sytuacjach, no nie radzi sobie ze sobą po prostu.
2: Pomaga sobie w inny sposób.
1: Tak, prawda? Tak, tak. I jest masa to ludzi, nie musi być jakiś tam wielki narkotyk, drak jakiś, cokolwiek. Mogą być normalne prochy, wiesz, przepisane przez lekarza i tak dalej, ale no generalnie piosenka właśnie o takich osobach, takich ludziach opowiada.
2: O problemie takim.
1: O problemie takim, tak, ale to też tak, wiesz, ta puenta jest jakby tego typu, że jednak pomimo tego wszystkiego, co nie, ludzie, którzy są skazani jakby na takie historie, radzą sobie z tym, wiesz? Radzą sobie i nie jest to, powiedzmy, jakimś tam wielkim dramatem dla nich, pomimo tego, że właśnie takim życie czasami dowala i nie jest to różowe. Takich ludzi trzeba akceptować i pomagać nimi, i być z nimi, i nie oceniać ich, kurczę, tak mi się wydaje.
2: Pewnie. Zresztą mówisz tutaj o różowym kolorze, gdzie się przywija ten kolor mocny.
1: W klipie.
2: W klipie, tak. I tutaj jest podkreślony. W ogóle ten klip jest bardzo kolorowy w stosunku do poprzedniego, o którym żeśmy rozmawiali.
1: Smyczy jest czarno-biała.
2: Tak. Tak. A tu jest kolor. Nagraliśmy ten teledysk jeszcze wspólnie z pierwszym gitarzystą zespołu Flaming Heart.
1: Sergiuszem Odorowskim. Tak,
2: pozdrawiamy go bardzo serdecznie.
1: Nagraliśmy, klip był nagrywany u naszego znajomego Kuby w Tusz i Rzemiosło, studio tatuaży.
2: W Lublinie.
1: W Lublinie, udostępnił nam swoje studio, zaprosiliśmy trochę ludzi, trochę poskakaliśmy, trochę się powygłupialiśmy. Całkiem fajny klip powstał, myślę.
2: I to było w zimie, pamiętam.
1: Zimową porą. I ta piosenka właśnie... Taka jest.
2: Taka jest, tak. Dobrze, żeśmy się bawili, naprawdę. To tutaj akurat, jeśli chodzi o tą warstwę muzyczną, to taka jest przyjemna do ucha, niezbyt trudna, prawda, w odbiorze. Nie ma skomplikowanych melodii, więc myślę, że wybrednym słuchaczom i tym takim, którzy...
1: Przypadnie
2: tak,
1: do gustu.
2: Tak, że przypadnie tym, którzy po prostu znają się bardzo dobrze na muzyce, przypadnie do gustu. Także możemy sobie posłuchać i zobaczyć, jak można poskakać przy dobrej muzyce.
0: No to skaczemy.

0: Lion.
1: Tak, Lion jest taką jedną ze starszych piosenek, którą miałem gdzieś tam kiedyś przygotowaną. Ha, nie boję się powiedzieć, 10 lat ma ta piosenka na pewno. Czekała, żeby dojrzeć na odpowiedni czas. I dojrzała.

0: Radio Praga.
1: Dobrze pamiętam ten numer kiedyś jako reggae był zrobiony, mi się wydaje, i było takie właśnie ciapcianie bardziej
2: takich, tak?
1: W takich klimatach. My go znacznie przyspieszyliśmy, dodaliśmy jeszcze fragmencik, ale jakoś tak było. A tekstowo? No tekstowo to jest dalej to, co ja mówię, kurde, walka z systemem i z tym całym syfem, który tutaj rządzi nami. A czasami myślę, że może trochę za dużo tego wszystkiego jest w tych piosenkach, ale co mam zrobić, skoro mnie to boli, kurde, i się wylewam przed tym mikrofonem i w tych tekstach i mówię, jeżeli takie rzeczy, tak jak właśnie jest, i nawet jeżeli komuś ludziom się to nie podoba, trudno. Trudno, niech tak będzie, jeżeli się ludziom nie podoba to czy tamto, ale tak, ja jestem wiecznie walczącą osobą właśnie z takim syfem i wiem, że może nie za dużo jestem w stanie zdziałać, ale nawet mówię poprzez tą muzykę, poprzez te piosenki, niech będzie tych parę osób, które zaczną inaczej trochę patrzeć na ten świat i więcej zadawać pytań, więcej się zastanawiać nad tym wszystkim. Ja już jestem wtedy zadowolony z tego, już jestem spełniony, wiem, że zrobiłem swoją robotę, że mi się udało to, co chciałem osiągnąć, to osiągnąłem.
2: Pewnie. A z kwestii muzycznych to jest utwór w zasadzie, który ma najwięcej takich latynoskich elementów i tam, jeśli chodzi o kwestie linii pianina, partii pianina i tej takiej melodyjki charakterystycznej opartej na takiej, no, na takiej harmonii typowo latynoskiej, prawda? Także za chwilkę to usłyszycie. I ta forma jest dosyć rozbudowana, prawda? Bo tam jest wiele części ciekawych z solem na trąbce, tak? Dobrze mówię? Tak, z solem na trąbce, także...
1: Wiesz, sam refren też jest Triumph of Mighty Lion, co nie?
2: Tak, to jest połączenie utworu, tak, połączenie gatunków.
1: Mocno i fajnie. I ten może właśnie w tej piosence, ten lew, to jest właśnie taką uosobnieniem tego buntu przeciwko tej...
2: Ten lew może się stanie taką maskotką jak Eddie w Iron Maiden.
1: Zapraszamy do
3: lwa.
1: Słuchania. Lwa.

0: To, co było. To, czyli co?
1: To, co było nam zabrane. Pewnego dnia zostanie nam oddane, albo zostanie przez nas odebrane. Ja tak to widzę i nie chcę powiedzieć, że nawołuję do rewolucji. Nie chcę, żeby tak się stało. Aczkolwiek, no kurde, dbajmy lepiej o swoje interesy i pilnujmy...
2: I pilnujmy swoich interesów.
1: Tak, i pilnujmy swoich interesów, co nie, ja już nie chcę się bardzo tam wdawać właśnie w te historie, ale to jest kolejna piosenka, która właśnie opowiada o podobnym temacie.
2: A wydaje mi się, że jest najbardziej agresywna, wiesz, tak jak patrzę na tą całą płytę, tak moim zdaniem jest najbardziej agresywna, gdzie tamte utwory są osadzone w rytmach i to po prostu pulsuje, a tu jest, wiesz, i użyty troszeczkę Hammonda z delikatnym przesterem, tam jest troszeczkę więcej pazura w tym. Nie rockowego absolutnie, ale jest taki pazurek, taki tego Liona, nie? Wsadzony. A w środku, jak to mówi nasz perkusista, część taneczna strasznie mi się kojarzy z zupełnie inną muzyką, z płytą Daft Punk.
1: Daft Punk, tak,
2: tak
1: jest.
2: Mi się kojarzy, ten środek.
1: To jest klawisze w środku.
2: Tak, te klawisze, tak.
1: To jest ta historia.
2: Być może w podświadomości człowiek wymyślając to tak miał gdzieś tam w głowie.
1: Dobrze, jeżeli się inspirować to najlepszymi i takimi właśnie historiami.
2: No i mieszanie, prawda, tego także.
1: Pewnie, że tak.
0: Do dziś pamiętam Viva, rok 97, a tu teledyski. Around the world.
2: No, ale to nie, to mówimy o takim Daft Punku trochę nowszym.
0: Nowszym.
2: Tak. Też, no, opowiadają, ludzie opowiadają, no, zawodowy skład opowiada o, włączając pierwszy utwór, opowiada od początku swoją opowieść do końca. I tam niczego nie brakuje. No to w tym utworze ten środeczek właśnie mi się tak jakoś klimatycznie, on jest inny brzmieniowo, to nie o to chodzi, prawda, ale klimatycznie, prawda, gdzieś tam słyszę tą strukturę Daft Punku, nie?
1: Myślę, że możemy śmiało zaprosić słuchaczy do sprawdzenia tej piosenki.
2: Tak.
0: Niech się stanie.

0: No i tak oto sobie płynnie w ciągu godzinki przeszliśmy przez całą płytkę. Za co mega dzięki.
1: To my również dziękujemy bardzo.
2: My dziękujemy serdecznie za zaproszenie do studia.
0: A jako, że jakby nie przykładowo rozpoczynają się wakacje, to jeszcze zapytam o plany wakacyjne w studio. Czy na leżaku?
1: Nie. No to jeśli chodzi o studio, to my cały czas coś tam działamy. To tak jak już wspominaliśmy poza anteną, tutaj rozmawiamy też, jak lecą nasze numery, że ten materiał w zasadzie nagrywamy sami. Wszystkie partie potem w zasadzie wysyłamy do zawodowego realizatora dźwięku, Xaviera, dobrze pamiętam? Tak. Też człowiek, który ma studio swoje w Stanach Zjednoczonych. Działa także w Europie, w Hiszpanii i on nam to z tego robi perełeczki takie, które można sobie posłuchać na płycie. No, my cały czas coś działamy, także tutaj nie ma przerw żadnych, a jeśli jest chwila wolnego, no to spotykamy się, robimy tak zwane rybki, nagrywamy, słuchamy w domu, sprawdzamy, czy to się nadaje dalej do tego, czy będziemy robić, czy nie. Są utwory, gdzie żeśmy rozpoczęli działania z komputerem i zostały, i nic z tego nie będzie dalej, albo zostaną, nie wiem, później wykorzystane. Na razie póki co to. A wakacje będą także pomiędzy tymi spotkaniami, pomiędzy studiem. Wakacje muszą być, każdy musi odpoczywać.
2: Troszkę trzeba odpocząć, będzie pewnie, może nie jakoś bardzo wyjazdowo, może gdzieś tutaj koło nas blisko, nad wodę, chociaż na weekend sobie podjechać, troszkę sobie poleżeć w słoneczku. A tak to...
1: Oraz zapraszamy na nasze koncerty. No. Zapraszamy też do współpracy takiej koncertowej. Warszawskie kluby. Jak najbardziej odpowiemy na wszystkie maile. Wystarczy nas zaczepić na Facebooku albo zadzwonić do któregoś z nas. Najlepiej do Filipa, bo do niego jest numer na stronie internetowej najłatwiej dostępny. A zapraszamy tutaj w pobliżu Lublina. Gramy tych koncertów dużo więcej niż tutaj w waszym województwie. Najbliższy koncert Noc Świętojańska. Świętojańska
2: już
1: noc.
2: Już w tą niedzielę.
0: Pojutrze?
1: Tak, pojutrze. Chyba start jest 20. Zapraszamy. Wszystkie szczegóły są u nas na naszym profilu facebookowym.
0: No czyli koncert, a potem opalanie się nad Bystrzycą.
1: Potem opalanie, no w lipcu też zapraszamy.
2: Potem puszczanie wianków na fali.
1: Tak, tak, bo tam będzie puszczanie wianków. W lipcu mamy kolejne dwa koncerty. No wszystko trzeba śledzić tak naprawdę.
0: Lubię to Bystrzyca, dobrze pamiętam.
2: Tak,
0: jako rzeka.
2: Tak. No. Bystrzyca, dobrze mówisz.
1: Jeśli możemy to nazwać rzeką, to jak najbardziej. Tak mamy, sobie. Płynie.
2: W sierpniu też jest coś ustawione, we wrześniu chyba w zgrzycie takim.
1: A, mamy taki fajniejszy, już taki poważniejszy koncert z
2: The Toasters.
1: Z gwiazdą, tak.
2: Z Nowego Jorku przyjeżdżają chłopaki, będą chyba grali parę koncertów. Tak mi się wydaje, parę koncertów w Polsce zagrają. Zagrali świetny koncert w tamtym roku, na Rok na Bagnie.
1: A w tym roku będzie na pewno w Zgrzycie, w Lublinie, we wrześniu.
2: My rozgrzejemy. Tak. Myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie i czadowo.
1: Myślę, że współpraca jakaś też się nawiąże. Dziękujemy wam bardzo.
0: Żeby to wszystko się zrealizowało, pospełniało udanych koncertów, udanych odpoczywań pomiędzy. Byli z nami Radek i Marcin.
1: Dzięki wielkie.
2: Pozdrawiamy
0: z grupy Flaming Heart, czyli gorące, płonące serce. Niech ten płomień zostanie z wami.
2: Trzymajcie
1: się. Trzymajcie się.

Na bicie Beam, na wokalu Michel Aragon. Utwór pod tytułem Silent Tears. W remiksie, który poczynił Sean Diaz. Jeszcze raz Beam przed nami do spółki z Janu w nagraniu The Free Fall. W remiksie od Cyrusa.

DJ Anchor do spółki Zengainu. I see right through to you. Schiller, Empire of Light. Występu Schillera możemy spodziewać się 11 października w Warszawie w Progresji. Acid of the Bass, Doom's Night, Melotracks, Mystery in Space, no i przed chwilą DJ Semi z Charisma w nagraniu Golden Child. To w gruncie rzeczy wszystko, co na dzisiaj dla was zostało przewidziane i zagrane. Dziękujemy grupie Flaming Heart za miłą rozmowę i odwiedzinki. Ja wracam do was 10 lipca, kiedy to ponownie odwiedzi nas Dziuk i opowie o swojej najnowszej piosence. A na koniec dzisiejszego spotkania Derek Avary w kompozycji The Night is Young. To był czas DJ-u 19 czerwca. Zbyszek Piasecki do was mówił. Do usłyszenia. Dobrego weekendu. Pa, pa.

0: Podcast Ach, ta dzisiejsza młodzież realizowany jest dzięki waszemu wsparciu na naszej stronie i na Patronite. Pomóż nam rozwijać nasz podcast i zostań naszym patronem. Zapraszamy na kolejny odcinek.
1: Witamy drogich słuchaczy w naszym kolejnym odcinku podcastu Ach, ta dzisiejsza młodzież. Dzisiaj jesteśmy w gronie fundacyjnym i będziemy sobie troszeczkę rozmawiać o tym, jak to się dzieje, że się dzieje i co się dzieje. Jeśli słuchaliście naszego pierwszego podcastu, pierwszego odcinka Metodologia, to będziecie mieli już wstęp do tego odcinka. Jeżeli nie, to serdecznie was zachęcam, żeby sobie troszeczkę odświeżyć i cofnąć się do pierwszego odcinka, w którym...
2: Pierwszego sezonu.
1: Więc dużo niżej niż ten odcinek. I odświeżyć sobie troszeczkę informacje o tym, jaką metodologią posługuje się Fundacja Twoja Pasja, a dokładnie osoby w niej pracujące i działające na rzecz fundacji. Dzisiaj ze mną Anna Schmidt, prezes Fundacji Twoja Pasja.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Hej! Hej! Również ze mną Agata Gruber, lider pracowni artystycznej Brzeska 20, również pracująca w Fundacji Twoja Pasja.
3: Dzień dobry.
1: Oraz Kamila Tyborowska, liderka naszej grupy podcastowej, również tancerka. No i ja, Paulina, podopieczna Fundacji Twoja Pasja i współtwórczyni podcastu. W dzisiejszej roli jako prowadząca.
4: Jej, cześć.
1: I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o takiej rzeczy, której mi brakowało w jakiejś takiej szerszej świadomości. A mianowicie o tym, czym zajmuje się dokładnie fundacja, a raczej jak ona tak naprawdę działa. I zacznę od tego momentu, w którym wpadłam na pomysł tego odcinka, bo on powinien troszeczkę rozjaśnić. To był moment, w którym tradycyjnie już podczas urodzin każdej osoby, która jest zaangażowana w działania fundacyjne, śpiewaliśmy 100 lat. I ja w tym momencie zastanowiłam się, że no tak, no jesteśmy tu w fundacji, miała być tam arteterapia, terapia przez sztukę i różne tego formy. A my teraz stoimy i śpiewamy 100 lat. I ja mam w zasadzie na ten odcinek bardzo jedno konkretne pytanie. Po co my to 100 lat śpiewamy? Ania Schmidt, proszę bardzo, zacznie. Jako twórca tego zamieszania.
2: Wiecie, po co my śpiewamy? Człowiek najbardziej potrzebuje być potrzebny. I potrzebujemy sensu jak jedzenia. I największym sensem naszego życia, który cały czas ludzkość próbuje zrozumieć, jest miłość. I dla mnie takie celebrowanie każdej osoby i tego, że jest, że się urodził i że jest darem dla nas, jest ważne od strony właśnie okazywania tej miłości, tego poczucia bycia potrzebnym, tego sensu bycia. I małe gesty i szczegóły generują tą najważniejszą rzeczywistość, jaką jest miłość. I jest to właśnie wymiar miłości dla mnie. A z drugiej strony bardzo wiele osób, które tutaj były jako podopieczni, też jako kadra czasem, nigdy nie przeżywały tak swoich urodzin. Niektórym nigdy nie dano tortu, nie dano prezentu, nie zaśpiewano 100 lat. I jest to symbol też takiego nowego życia. Nie? Że wszyscy pamiętamy, wszyscy zbieramy się i celebrujemy, wymyślamy, co by taką osobę ucieszyło, bo to nie tylko śpiew, to nie tylko przytulenia i życzenia, ale też prezent. I to prezent, który gdzieś tam jest przemyślany bardzo głęboko, na podstawie potencjału, potrzeb, marzeń. Nie? Więc w moim odczuciu po to śpiewamy.
4: No ja sobie myślę o tym w ten sposób, że
3: że tutaj w fundacji mamy tak, że podchodzimy tak bardzo osobiście, że z każdym tworzymy osobną relację i że ta każda relacja jest ważna, że dla nas to nie jest tak, że po prostu przychodzisz na zajęcia, koniec, tak? Jakby masz swoją rolę tutaj i po prostu wychodzisz, tylko właśnie to celebrowanie, o którym mówisz, że do każdego podchodzisz indywidualnie i dla mnie to wynika z takiej naturalnej potrzeby poznania drugiego człowieka. I to, co też powiedziałeś o tych potrzebach, to jakby wszystko jest, czy to Maslow o tym mówił w piramidzie tak. potrzeb, nie? Potrzeba uznania, czy powiedziałeś o sensie, jak w logoterapii u Frankla. I trochę tą teorię zamieniamy w praktykę. Co to dokładnie oznacza, żeby ktoś poczuł taką przynależność? To dla mnie po prostu jest takie osobiste podejście. Traktowanie człowieka jako człowieka, a nie jako rolę do wypełnienia.
2: Tak. I od strony terapeutycznej jeszcze dopełnię, że ja też byłam taką osobą, bo mierzyłam się z dużym trudem w życiu. Nie cierpiałam swoich urodzin. Ale tak naprawdę że nie lubiłam swoich urodzin. Ja nie lubiłam siebie. I bardzo dużo ludzi, którzy cierpią, którzy nie mierzą się z okaleczeniami, piszą fikcyjne rozdziały, w których są super. Zazwyczaj do tego służą nam social media w takich właśnie niewyjaśnionych tożsamości, niewyjaśnionych okaleczeń, niewyjaśnionych siebie. I bardzo dużo ludzi nie lubi swoich urodzin, wstydzi się je obchodzić, nie lubią tego dnia, dlatego że nikt ich nie zauważa, dlatego że nikt ich nie celebruje, ani sami siebie nie celebrują, nie są dla siebie miłosierni, nie przebaczają sobie różnych rzeczy, ale też nie cieszą się z sukcesów, nie potrafią świętować najmniejszych rzeczy, które się im udały. Cały czas wymagają więcej i więcej. Różne mamy kierunki tej nieakceptacji, tego odrzucenia samego siebie, nie?
1: Różne
2: i
1: formy.
2: Tak, i urodziny są jednym z takich właśnie miejsc w naszym życiu, w których widać, czy jak my przyjmujemy prezenty, jak my w ogóle podchodzimy do tej sytuacji i myślę, że jest to mocno uzdrawiające. Myślę, że dużo osób przez te gesty, małe gesty nas wszystkich zaczęło zmieniać swoje podejście też do siebie, do celebracji siebie, do ucieszenia się, że się jest właśnie darem, że Pan Bóg się nie mógł pomylić, nie? Że jestem na tym świecie. Mówię to z perspektywy osoby wierzącej, ale myślę, że każdy z nas w jakiś sposób rozumie formę akceptacji czy słowo dar. Nie chcę narzucać tej narracji wiary oczywiście i dlatego to tłumaczę, bo w różny sposób można to tłumaczyć. Oczywiście, nie? Tą wartość człowieka. I chciałam to podkreślić, żeby słuchający nas niewierzący nie czuli się tutaj przeze mnie w jakiś sposób nagabywani. W każdym bądź razie to chciałam dodać, że jest to forma terapii też takiej osobistej, nie? Poprzez przyjęcie miłości.
4: No to teraz to już ja już właściwie nie mam nic do dodania. Wszystko koleżanki powiedziały. Ale ja bym tylko jeszcze powiedziała, że to się tak dzieje, że to jak podchodzimy właśnie tak jak powiedziałaś Ania do swoich urodzin, świadczy o tym po pierwsze, co nas w te urodziny spotykało.
2: Tak.
4: I że nie chcemy już oczekiwać niczego.
2: Tak.
4: To jest bardzo smutne. I złe, a czasem polega to na zaniedbywaniu po prostu siebie w różnych kontekstach, nie? I przypomnienie takie, że to jest rzecz, którą można celebrować, którą można się ucieszyć, której można pomyśleć o kimś, o sobie w sposób taki naprawdę prawdziwy, co tak naprawdę, bo te urodziny nie są jakąś tam formą tam przyjętą tylko i wyłącznie tak systemowo. Tylko my naprawdę chcemy obdarować tą osobę. Tak jak mówiła Ania, że to i Kamila też zresztą, że się myśli o tym, jak obdarować tą osobę, nie? Że się podchodzi właśnie w ten indywidualny sposób. I tak sobie myślę, że to bardzo wiele zmienia. Te takie urodziny nasze. Dlatego one są często robione kosztem części zajęć, są po prostu ważniejsze, bo to się niesie dalej. Wydaje mi się, że każdy, kto doświadczył tego, myśli sobie, kurczę, może mojej mamie, może mojemu koledze, on ma urodziny, może to pójdzie dalej, nie? Mhm. Mój syn to zastosował u siebie na zajęciach tanecznych, nie? Mhm.
1: Tak.
4: Powiedział, może uczcimy urodziny naszej trenerki, nie? I mi się wydaje, że to jest jedna z tych iskier, która jest bardzo mała, ale bardzo może się roznosić, bardzo może iść dalej, bardzo może zapalać kolejne iskierki i sprawiać, że ktoś po prostu lepiej pomyśli o sobie, świecie, ludziach i że to bardzo ważne.
1: No właśnie, bo ja też nie bez przyczyny to pytanie zadaję, bo to nie jest tak, że ja nie wiem, po co my śpiewamy 100 lat. Ja doskonale wiem, po co my śpiewamy 100 lat, bo też tego doświadczyłam. Ja też byłam tą osobą, która 100 lat pierwszy raz w życiu miała zaśpiewane w fundacji, więc ja znam to.
4: Ja też nie.
1: No tak, pierwszy raz w życiu ktoś mi tak, wiecie, ktoś grupą ustał i zaśpiewał 100 lat. I ja jest to bardzo w ogóle poruszające, takie też się, ja się poruszyłam w środku. To jest bardzo poruszające generalnie doświadczenie, dlatego wielu ludzi tak na nie czasami nieprzychylnie reaguje, no bo to coś porusza w środku. I niekoniecznie, znaczy na pewno nie poruszy przyjemnych rzeczy, jeśli nikt nie śpiewał ci 100 lat i dopiero tam, nie wiem, w wieku 20 paru lat to jest ktoś i to nie jest twoja na przykład najbliższa rodzina. Więc to na pewno jest takie poruszające i to dobrze. Tak was słucham, że to właśnie o to chodzi. I słuchałam też podczas słuchania metodologii, tam był taki fragmencik o kryzysie. Karolina wywlekła temat o tym, że Ania lubi pracować na kryzysach.
2: Okej,
4: okay. Ja też lubię.
1: Wszyscy lubią chyba tutaj. I jakoś tak przykuł uwagę ten fragment tego podcastu, moją uwagę. I tak mi się teraz to skojarzyło właśnie z tym śpiewaniem 100 lat, bo to jest taki właśnie moment lekko kryzysowy, bo jesteśmy pod ścianą, tu stoi grupa, no, nikt się nie po prostu nie zawinie napięcie i nie wybiegnie stąd. Nie wiem, czy kiedyś ktoś tak zrobił. Ale to jest właśnie moment takiego kryzysu, takiego poruszenia. Coś się porusza. Ja do tego kryzysu chciałam też tutaj dopytać, bo przez tyle czasu, ile jestem tutaj, a jestem 2 lata ponad, no to ja wiele tych sytuacji widziałam kryzysowych.
2: Tak.
1: I tam zawsze coś konkretnego się dzieje, tak bym to powiedziała. Mhm. W sensie jest jakaś konkretna reakcja grupy. Różnie bywa, jaka to jest reakcja, w sensie zależy od kryzysu, od sytuacji, ale ta reakcja zawsze jest. I ja chciałam dopytać, jaka ona jest i dlaczego taka?
2: Interwencja. Straszne słowo, interwencja.
1: Czy wiecie w ogóle, o którym momencie mówię tak ogólnie, nie? Bo generalnie chciałam, żebyśmy tutaj o tym jakoś tak powiedzieli, że fundacja to jest takie wyjątkowe, bym powiedziała, w tym świecie miejsce, w którym reaguje się na kryzys, a nie go unika.
2: Okay.
1: I o tym, ja myślę, że to jest coś takiego bardzo ważnego tutaj. Dlatego chciałam tak poruszyć i dopytać was, jak wy do tego podchodzicie, bo to się może wam wydawać już pewnie takie dość naturalne, no bo ta grupa, która jest, no to ona jakby tak jest. To jest pewne, że tak powiem, że w kryzysie będzie jakaś reakcja, ale to nie jest generalnie, myślę, że w doświadczeniu ludzi takie typowe.
2: No nie,
1: żeby ktoś reagował na jakiś taki kryzys. I, znaczy ten kryzys ma różne formy. Czasami to jest po prostu czyjeś inne zachowanie nagle od jakiegoś momentu. Czasami to jest czyjeś nie w porządku zachowanie wobec grupy. No właśnie, Kamila może tak widzę, że czuję tutaj, o co chodzi.
3: To znaczy tak, to co powiedziałaś, że ta fundacja trochę pod tym względem jest takim wyjątkowym miejscem. To ja też mam takie wrażenie, że ludzie jak tutaj przychodzą, to w ogóle to dla nich jest takie z kosmosu, że my prowadzimy jakieś takie grupowe rozmowy i po prostu rozmawiamy o problemach. I to rzeczywiście może się wydawać czasami dziwne. I takie, dużo osób ma takie wrażenie, że to jest atak i że my teraz siadamy na tą osobę, nie? A to jakby to zawsze wynika z troski, po pierwsze. I w ogóle nie jest tak, że od razu jest taka grupowa rozmowa. Mamy taki system, że jeśli ja widzę, że na przykład jakbym z tobą, tak? Jeśli ja widzę, że coś się z tobą dzieje, no to idę do ciebie i mówię, słuchaj Paulina, no coś się z tobą dzieje, o co chodzi, nie? No ale ty gdzieś tam to la, nie ma tego. No i dobra, to wtedy biorę Agatę, mówię, słuchaj, z Pauliną coś się dzieje, porozmawiajmy razem. No i wtedy rozmawiamy razem. No ale ty nadal tam, nie? Więc bierzemy całą grupę i po prostu z takiej prawdziwej troski rozmawiamy, bo to ma trochę takie podłoże takiej terapii grupowej. I dla mnie to działa na takiej zasadzie, ja w takim swoim umyśle tak to widzę, że jak jedna osoba mi coś powie, że coś jest ze mną nie tak, to ja jeszcze jakoś tam mam prawo to zignorować, nie? Ale jeżeli 10 osób mi powie, że coś się dzieje, to jakby to już jest jakiś taki sygnał, oczywiście nie powinno być, nie? Jak jedna osoba mi powie, to też powinnam to wziąć pod uwagę, ale jednak ma to jakąś taką większą moc przebicia pod takim względem, że kurczę, no ci ludzie tutaj są, martwią się o mnie, chcą ze mną porozmawiać, bo jakby zależy im na moim dobru, na mojej zmianie i jakby gdzieś wychodzimy z takiego założenia, że po prostu jesteśmy wszyscy razem i ciągniemy się w górę, że nam trochę nie odpowiada takie mówienie, że jestem jaka jestem, więc mnie akceptuj, nie? Że na tym to polega, że ten ciągły rozwój, takie ciągnięcie się. Ja na przykład jestem wdzięczna, jak ktoś po prostu do mnie przyjdzie i mi powie, że coś jest ze mną nie tak. Czy no, chociaż dobra, to źle zabrzmiało. Że coś
1: także
3: jest...
1: nie, bo tak, bo użyłaś, coś jest ze mną nie tak, natomiast w domyśle to jest, tak, widzę tak. Twój problem. Więc jak przychodzę i mówię do ciebie, widzę twój problem, widzę nasz problem, bo na przykład w relacji ten problem jest, czy widzę problem w jakimś funkcjonowaniu i tak dalej, no to jest generalnie bardzo, to tak. Jest ogromny dar, bym tak to
3: tak,
1: nazwała.
3: Tak, to jest dla mnie bardzo cenne i bardzo wartościowe, więc to jest dla mnie z takiej jednej strony, a drugi aspekt tego jest taki, że jak widzimy, że coś się komuś dzieje, że... I to jakieś takie różne sytuacje, nawet przemocowe, i po prostu robimy takie grupowe zebrania, żeby po pierwsze wesprzeć tą osobę i żeby też postawić granice, że się na coś nie zgadzamy. No bo taki jest problem w ogóle z tym naszym współczesnym światem, że nie reaguje, że udajemy, że czegoś nie ma. A my tutaj po prostu no, chcemy reagować. Widzisz, to reaguj. Bo dopiero wtedy też a propos tego 100 lat, tak? Ta osoba, która jest raniona, ona widzi, że jest dla kogoś ważna.
2: Ja uzupełnię to. Najpierw mówiłam o miłości. Wokół miłości mamy wiele sióstr miłości, nie? Odpowiedzialność, wolność, szczerość, lojalność. A drugą taką nogą jest prawda. Prawda dzisiaj mylona z opiniami, z własnym zdaniem, że jest wiele prawd. Nie, jest jedna prawda na każdy temat. Także na temat zranienia, także na temat błędu. Jestem święcie przekonana w mojej drodze pedagogicznej, terapeutycznej, że ludzie jak nazwą problem prawdziwie, bez, wiecie, uładniaczy, załagadzaczy, mechanizmów obronnych, szukania winnego, jak nazwą go tak po prostu, to mogą znaleźć na nie rozwiązanie, na ten problem. Jak się coś popsuje, musisz wiedzieć, co się popsuło, żeby to naprawić. Nie? I do tego jest prawda. Prawda nie oskarża, prawda nie ocenia, prawda nie jest po to, żeby komuś udowodnić, że się ma rację. Prawda jest po to, żeby ktoś został uzdrowiony, żeby coś zrozumieć, żeby zaakceptować stan taki, jaki jest. Bo dopiero wtedy, jak to się dzieje, bez właśnie tego oceniania, nie? Poczucia się gorszym, prawda ma też odpowiedni czas i odpowiednie słowa. Bo można powiedzieć prawdę w taki sposób, że kogoś bijesz w ziemię. Tak, można to tak zrobić. A można to zrobić tak, że ktoś w końcu poczuje się wolny, zdejmie kajdany, którymi się cisną latami i powie: tak, tak jest, to teraz pomóż mi to zmienić, nie? Co mogę zrobić? Nie? To jest super ważne, bo znowu wrócę do tego fikcyjnego rozdziału, o którym powiedziałam wcześniej. My, zamiast zmierzyć się z okaleczeniami, z dzieciństwa, z wczoraj, z dzisiejszego poranka, piszemy fikcyjne rozdziały. To nie moja wina, to coś tam. A to jakoś będzie, a to nie jest tak źle, a sytuacja mnie zmusiła. Nie? Szukamy se winnych, szukamy wytłumaczeń, zamiast po prostu powiedzieć: ale zrobiłem źle, ale powiedziałem, nie? A znowu wyszło moje zranienie, a znowu kogoś oceniłem bez sensu, a znowu nie dałem sobie szansy, nie dałam, nie? I te fikcyjne rozdziały sprawiają, że nie żyjemy naprawdę, że wchodzimy w coraz większy barłuk udawania. Udawania emocji, miłości, tego, jak jesteśmy fajni, albo jak jesteśmy smutni, zasłaniamy się chorobami, mamy coraz większe nerwice, coraz większe ADHD, udajemy, nie możemy się koncentrować, nie możemy spać, nie? Bo to wszystko gdzieś tam się nawarstwia, nie? A jak się z tym zmierzymy, to stworzymy z tej całej książki nazwanej naszym życiem bestseller. Bo wszyscy, którzy stworzyli jakiś bestseller, zrobili sukces, mówią o prawdzie. Mówią o tym, że nazwali rzeczy po imieniu. Nie? Mnóstwo my tych terapeutów na Instagramie, mnóstwo tych różnych ludzi, którzy nas do tego zachęcają, że po prostu wziąć to, zobaczyć i wtedy można zadziałać, nie? Przestać udawać. Nie? I to, te kryzysy, każdy kryzys w naszym życiu sprawia, że przestajemy udawać. Nawet śmierć bliskiego, nie wiem, do kryzysu złego dnia, nie? Zaczynamy płakać, mówić, że to beznadzieja, wiecie, zrzucamy maskę. I to jest ten moment, w którym mamy otwarte serce. Otwarte serce, nie? Jak płaczemy, jak mamy już dość wszystkiego, jak jesteśmy, wiecie, to wtedy mamy otwarte serce na to, jak jest, na rozwiązania, bo mamy dość. Dlatego lubię na tym pracować. I na empatię, jeśli chodzi o ludzi dookoła. Nie? Żeby się wesprzeć, żeby się w tym szanować, żeby się w tym usłyszeć. Nie? Żeby znaleźć rozwiązania. Bo kryzys i tak naprawdę w etymologii znaczy odbicie od dna. Nie? Czyli
1: moment kryzys, graniczny.
2: Tak, jest trampoliną. Chyba że wejdziemy w cierpiennictwo. Czyli co ja przez to rozumiem, dlaczego ja znowu mi się to dzieje, całe jest moje takie życie. To nieprawda. To jest kolejny fikcyjny rozdział. To nie jest prawda. Nie jest. Nikt nie jest naznaczony tym, że jest beznadziejny i że jest pomyłką. To jest chyba jedno z największych kłamstw, jakie możemy o sobie napisać, nie? Bo wtedy przestajemy wierzyć w prawdę i przestajemy wierzyć w miłość.
1: I wtedy cierpimy.
2: Tak jest. No a te dwie nogi, które tutaj w fundacji mamy, parę takich nóg, na których stoi cały stół pod nazwą fundacja, nie? Ale one są super ważne i bez nich no, terapia bez prawdy się nie uda. No. Tak samo bez miłości zdrowienie się nie uda.
4: No. Jest też tak, że coraz jest trudniej, bo świat w ogóle neguje trud.
2: O tak,
4: a no. Jednak kryzys jest jakimś trudem. I to zarówno dla...
2: Wmawia, że musimy być szczęśliwi,
4: tak,
2: nie?
4: Że
2: to nie jest prawda.
3: W komforcie.
2: W komforcie, tak.
1: Nienawidzę tego słowa. Zwłaszcza.
4: Tak,
1: kryzys
4: jest trudem. I to zarówno dla osoby, która ten kryzys przechodzi, oczywiście, ale też dla wszystkich dookoła. No bo najpierw trzeba jakby dojść do tego, nie zawsze jest tak prosto, że jakbyśmy chciały, że ktoś zauważa: o, jest kryzys, to jak to nazwę i poproszę o pomoc, nie? Albo wy nazwiecie, a ja to przyjmę.
3: Kiedy tak jest?
1: Ja bym powiedziała, że największa praca fundacji jest do tego momentu.
2: Tak.
1: W ogóle, żeby ktoś był.
2: Każdy ma swój tajemniczy ogród, śpiące królestwo, mury, potem znowu mury, góry, lasy, żeby się dostać, to no. Niektórzy się zabudowali w takie bunkry, że naprawdę, no ale taki mamy świat, nie? Pokaż mi człowieka, który żyje w komforcie, no albo jest w pełni szczęśliwy. To jest w ogóle fikcja jakaś kompletna.
4: No, dokładnie i ponieważ jak powiedziałaś o tych miejscach, że to nie jest normalne, że to nie jest spotykane często, No to chyba chodzi o to właśnie, żeby zrozumieć, że to, co jest łatwe, nie jest przyjemne wcale, a to, co nie, łatwe, lekkie i przyjemne, tak? To, to, co jest przyjemne, nie jest dobre.
1: Nie zawsze.
4: Nie zawsze, ale często tak jest, że często to, co jest przyjemne, dobre nie jest, a trud, czyli nieprzyjemność pewna nie jest złem, tylko okazją do tego, żeby pracować, żeby wreszcie ruszyć z miejsca i zacząć pracować nad rzeczami, które tak naprawdę są mega trudne, są większą trudnością niż to, co powiedziałaś,
2: tak.
4: Czyli życie w prawdzie i pracowanie nad tym, żeby to naprawiać, żeby siebie naprawiać i dążyć do tego.
2: To jest ogromny wysiłek.
4: To jest ogromny, ale to jest po prostu jedyne, to jest wartość, ten trud to jest wartość, a my się trudzimy i świat nam mawia, że się nie trudzimy, ale trudzimy się straszliwie, żeby zakrywać, zaklepywać, zalepić, zapomnieć, wyprzeć, czymś zapić, czymś zakryć, ale to cały czas tam jest. No i kryzys to jest właśnie, tak jak powiedziałaś, ten moment, kiedy tak trochę tego widać i dlatego no, taka jest prawda, no tutaj czekamy na to. Tutaj wszyscy czekamy, aż się wreszcie ktoś otworzy i będzie szczery i zobaczymy, bo mamy, no tak naprawdę to... Gdzieś tam w dobie, znaczy w obserwacjach widzimy jakieś problemy, ale dopóki nie nastąpi właśnie rzeczony kryzys, to nie ma tak dobrej okazji.
2: I dopóki ktoś nie zechce, nie?
5: Tak, tak. To takie to sławne zdanie, że nie można za kogoś zachcieć po prostu.
4: No właśnie, więc a kryzys jest właśnie, tak jak powiedziałam, takim momentem, w którym może zechcielibyśmy, się odkrywa to zakłamanie i jak jest naprawdę. I wtedy jest ten newralgiczny moment, w którym my jesteśmy otwarte i nie chcemy kogoś odrzucić, ale jest jeszcze ta druga strona. I to jest ten moment, to jest trudne w tym momencie, że to wszystko się wtedy waży. To jest ważny moment i jedyny ważny, taki, znaczy jedyny, taki pierwszy, najważniejszy. No i wtedy jest wóz albo przewóz, bo to są dwie strony.
5: No nie? Mamy wolność decyzji.
4: Może być tak, my jesteśmy zawsze otwarte, okej, jest kryzys, zróbmy coś z tym, bo widać, że jest tak i tak i tak, nazwijmy to. No ale druga strona też musi być na takim etapie chcenia.
2: Tak, tak. I dołożę do tego jeszcze, że ten kryzys to nie jest jedna rozmowa. To są czasami lata, czasami miesiąc, czasami tydzień. To zależy od otwartości człowieka po prostu, jego gotowości na zmianę myślenia przede wszystkim. Nie? Bo musi kliknąć zmiana myślenia, musi być to oświecenie. No tak, o kurde, nie? I widzimy to, żeby słuchacze mogli sobie to bardziej poczuć, z problemami, z którymi sobie poradziliśmy z przeszłości i sobie teraz myślimy, jakie to było proste. I jak kliknęło w nas, jak ja mogłem tak myśleć, jak ja mogłem tak postępować, całymi dniami się tak zachowywać. Nie? Albo tak reagować. I właśnie to jest to. Ta zmiana myślenia może następować. To jest proces i takich interwencji, rozmów, wsparcia, błędów po drodze, cofania się z powrotem do nawyków, nie? Schematów, reakcji, myślenia trwa. Nie? Więc jest to tak naprawdę wielkie otwarcie walki, takiej drogi właśnie poznawania siebie naprawdę. Bo jak staniesz w prawdzie, zaczniesz jej słuchać, słyszeć, to zaczynasz poznawać się naprawdę. Bo zaczynasz nazywać rzeczy naprawdę. Nie? I zaczynasz z nimi coś robić. I to trwa. To trwa czasami naprawdę długo. Ale warto. Warto wkładać ten wysiłek, bo wtedy naprawdę przychodzi pokój serca. Przestajesz się bać rzeczy, których nie ma. Bo wiele rzeczy po prostu dzieje się w myślach i my, wiecie, nie...
1: Bardzo często jest tak, że najgorsze to już się wydarzyło.
2: Tak, tak. Przestajesz się bać, przestajesz wkładać energię w to, żeby coś ukryć, a zaczynasz wkładać energię w to, żeby być przed sobą transparentnym i żeby być odważnym, żeby kochać, żeby zrobić coś dla siebie naprawdę, żeby dać innym siebie naprawdę. Mhm. Więc tak, no, to jest bardzo, bardzo istotne i kryzys w tym po prostu pomaga. I zaangażowanie ludzi, ich empatia, to, że oni już tam byli i ich świadectwo, nie? Że zobacz, ja też miałem tak i cię rozumiem i można to zmienić. I stoi przed tobą ktoś, kto opowiada ci, było tak, jest tak, ty też możesz, podaje ci rękę, chce pomóc. No to jest super, super cenne i ważne i dobre. Mhm. I myślę, że tak trzeba.
4: I prawdziwe, bo myślę, że ludzie, którzy żyją w takim permanentnym, miłym w cudzysłowie oczywiście, środowisku nieprawdziwym, które właśnie...
2: Nie rozmawia ze sobą.
4: Nie rozmawia ze sobą tak naprawdę o poważnych sprawach. Nie dzieli się tym, słuchaj, zrobiłeś mi krzywdę, czuję się z tym źle. Albo słuchaj, co ty ze sobą robisz. Tylko po prostu daje tak zwaną pseudowolność, czyli taką rób se co chcesz. Bo to jest nie moja sprawa. Myślę, że oni nie są szczęśliwi, że czują tą pustkę, że każdy z nich gdzieś tam jednak, dlatego jest tak depresyjnie.
2: No teraz. Pragniemy sensu jak jedzenia.
4: Że ludzie po prostu rzeczywiście czują, że to nie jest prawda, że to wszystko jest plastikowe i to ich frustruje i nie wiedzą, o co chodzi tak naprawdę, bo przecież wszystko jest politycznie poprawne zawsze, a tak nie jest, bo tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje odczucia, przeżycia i nie da się tak powierzchu wiecznie. Nie da się, bo to po prostu...
2: Tak. I to jeszcze mogę uzupełnić ciebie,
4: no.
2: Że to, co jest istotne, słuchajcie, to że kryzysy nie dotyczą tylko błędów, tylko zła w naszym życiu. Kryzysy też dotyczą tego, że ktoś nie umie dać sobie szansy. Boi się i wstydzi pokazać swój potencjał. Boi się powiedzieć o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach. Bardzo dużo ludzi mówi, że nie wie, jakie ma marzenia. Albo uświadamia sobie, że są one bardzo płytkie, albo od razu skreślane, jakby z automatu w głowie, nie? Że to jest nierealne, że to się nie wydarzy. Więc czasem też praca polega na tym, i myślę, że każdy z nas w rodzinie też mógłby zastosować to, o czym gadamy, że rozmawiamy właśnie o pragnieniach, o tym, dlaczego w siebie nie wierzysz, dlaczego nie chcesz sobie dać szansy, dlaczego oceniasz się w procesie. Dopiero coś zaczęłaś robić, a już to negujesz, już to skreślasz, nie? Dlaczego w ogóle siebie oceniasz, każde swoje słowo, przepraszasz za to, że masz jakieś zdanie na jakiś temat. Bardzo dużo jest ludzi takich zaszczutych, bojących się być po prostu, nie? Więc to też idzie w drugą stronę i bardzo wam polecam gdzieś tam w każdym domu pogadać, zapytać, jakie masz pragnienia, czego się boisz, czego nie możesz sobie wybaczyć, nie?
1: Mhm.
2: Co o tobie mówią twoje dłonie? Twoje utrudzone ciało, co chcesz w życiu robić jeszcze, albo czego żałujesz najbardziej na świecie z ostatniego tygodnia. To są tak ważne pytania, nie? I warto je sobie zadawać i warto zobaczyć, że ludzie dookoła mają tak samo jak ty słuchaczu, ty Paulina, ja, nie? Każdy z nas chciałby być o to zapytany moim zdaniem i każdy chciałby o tym opowiadać, ale tak, żeby być wysłuchanym. Nie, ej, co tam u ciebie? Ty odpowiadasz, że ktoś już cię nie słucha, nie? Nie na tym to polega, tylko naprawdę się w siebie być uważnym na siebie i gdzieś tam zatrzymać się na chwilę. Świat nam nie ucieknie. Świat sobie bez nas poradzi, a my możemy zrobić coś dobrego dla siebie, innych i zrozumieć, kim jesteśmy, kim są ludzie z nami mieszkający.
5: Można pomyśleć, że to jeden z nielicznych, naprawdę niezmarnowanych czasów.
2: Tak. No. Tak.
4: No, słuchaj, ja właśnie... Ty masz rację, bo ludzie mogą pomyśleć, że my tutaj taki hardcore i te rozmowy to się odbywają tylko jak coś się naprawdę schrzani albo coś takiego wylezie.
2: Tak, albo się zapija całe życie, nie?
4: Mhm. Albo się coś takiego wydarzy. Ale tak, to są też takie małe kryzysy, takie rzeczywiście wynikające z braku miłości do siebie.
2: Tak.
4: I że my to widzimy Przy okazji, bo powiem wam szczerze, że jednym z najbardziej kryzysowych momentów, jaki istnieje w fundacji, to jest odniesienie sukcesu.
2: Tak.
4: To jest jeden z najbardziej kryzysowych momentów, kiedy bardzo dużo osób odchodzi, rozumiecie? Tak. To jest może dla was, dla słuchaczy niebywałe, ale tak jest. Przed sukcesem, po sukcesie bardzo wiele osób mówi, no to wystarczy. I to ja nie chcę. Ma z tym mega trud, że się coś udało, że się włożyło pracę i wyszedł z tego sukces.
2: Tak, przerażenie sprawczością, presją, że teraz będą chcieli ludzie ode mnie jeszcze więcej, zamiast zobaczyć, że to przywilej. Bo jak ktoś daje ci presję, to znaczy, że na ciebie liczy. Po prostu, nie? I tak, i sprawczość, że ja coś mogę, nie? To już wolę nie móc, wolę nie wiedzieć, wolę se żyć, nie? No, sukces może przerażać.
1: Z pewnością. Z pewnością. Tak, tutaj w trakcie, jak Ania mówiłaś, to tak zahaczyłaś o temat zmiany myślenia.
2: Tak.
1: Sposobu myślenia. Myślę, że to też jest taka... Bo z jakiegoś powodu jesteśmy w kryzysie i z jakiegoś powodu ludzie do fundacji trafiają w kryzysie, bo fundacja zajmuje się pomaganiem ludziom w kryzysie. Więc wszystko
2: tak,
1: jest
2: międzypokoleniowo.
1: Międzypokoleniowo. I ja tak... Moje spostrzeżenie też jest takie, że to nie wygląda tak, że w fundacji są terapeuci i oni terapeutyzują a są odklejeni jakby od grupy. Jakby to jest wszystko ze sobą zintegrowane i na terapeutów, liderów również fundacja działa. I ja chciałam was zapytać o wasze doświadczenie. Jak fundacja zmieniła wasze myślenie? W jakich kierunkach?
4: To potrwa.
1: To ja zacznę, dobra? To ja zacznę, żeby było łatwiej. Okay. Chociaż ja nie jestem liderem, natomiast fundacja znacząco zmieniła moje myślenie. Okay. Ja jakby, jak sobie myślę, tak w momencie, w którym słuchałam metodologii, to ja teraz, powiedzmy dzisiaj to dosłownie robiłam, to mi się taka piękna historia układa, że tak powiem, że ja tego wszystkiego doświadczyłam tak jak w tej metodologii, tak to wszystko płynęło. I ja do fundacji przyszłam tuż przed finałem Orlenu. To było 2 lata temu.
2: Z fundacją Orlen.
1: Tak. Więc przyszłam sobie coś pomalować jak wszyscy. Ja artystka, absolutnie. Ja sobie lubię po prostu sobie czasem coś tam pogrzebać. No i może akurat, oczywiście byłam osobą w kryzysie. No i tak trafiłam do fundacji tutaj przypadkowo. No i przyszłam na zajęcie, miałam sobie coś pomalować, a my finał Orlenu będziemy robić wystawę jakąś. Ja mam takie, what the, co? Nie podoba mi się, o co w ogóle, kaman, ale jest taka rzecz, uważam, że, znaczy, nie wiem czym ona jest, ale jest takim podszeptem, że trzeba zostać, coś tu ma się wydarzyć i tak ma być i tu trzeba zostać. Więc no my tam organizowaliśmy tą wystawę i tak dalej, różne rzeczy się działy, były zadania, które trzeba było wykonać, rzeczy, które się robiło pierwszy raz, dużo presji, dużo stresu, niewyspania, po prostu jak to przed każdą wystawą, jak już się potem okazało, nikt nie śpi, wszyscy są po prostu dojechani i ledwo żyjemy, ale dociągamy do końca i potem jest ten moment tego sukcesu. I ja tak sobie właśnie przechodziłam przez te wszystkie fazy, powiedzmy, no to jest taki krótki wycinek akurat czasu. Przechodziłam sobie przez te fazy, tutaj napotykałam wsparcie, jakieś to, że ktoś zauważa, że z czymś mam problem, więc jest rozmowa, więc szukamy rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. I robimy wszystkie, wydarzyły się wszystkie te rzeczy, które macie opisane w metodologii, więc sobie je posłuchajcie. I potem przychodzi finał Orlenu. W tamtym momencie dowiedziałam się, że nie lubię wernisaży i nigdy ich już więcej nie polubiłam po dziś dzień, ale wciąż uwielbiam sztukę i przyszedł sobie ten finał, emocje opadły, tak? To jest ten moment i to jest właśnie ten taki graniczny moment, w którym siadasz, ja pamiętam jak dziś wróciłam do pracy, pracowałam w takiej pracy, którą w zasadzie lubiłam, I ona nie była jakimś takim moim uciemiężeniem i jakimś okropną rzeczą. Natomiast wracam do tej pracy, siadam sobie, rozglądam się i mam takie... Ja tyle rzeczy ogarnęłam. Ja we własnej głowie byłam jakaś taka nierozgarnięta, taka jakaś nieporadna. A teraz siedzę i tak sobie myślę, i to zrobiliśmy, i tamto zrobiliśmy, i to dowiosłam, i tamto dowiosłam. Ja rozglądam się po tej robocie i mam takie... Ha? To już? Na tyle? To jest ten moment, w którym przekraczasz siebie, oglądasz się do tyłu i masz takie... No dobra, nie, to jest za mało. To jest za mało. To jest po prostu za mało. Więc to jest ten moment, w którym zaczynasz chcieć lepiej. I już wiesz, że możesz trochę lepiej. I tak bym powiedziała, że to kopiuj, wklej, każdy to trochę właśnie przeżywa i tak mi się wydaje, że to właśnie o to chodzi, gdyby ktoś się zastanawiał. To jest właśnie ten moment. Natomiast czy on był obarczony skrajnymi emocjami? Oczywiście. Czy on był obarczony takimi momentami, że ja na przykład osobiście pamiętam, przyjeżdżałam do fundacji samochodem i 15 minut siedziałam w aucie. Miałam tak, nie pójdę tam. Pójdziesz. Nie pójdę tam. Nie, ja nie mam siły już na to. Nie podoba mi się. Pójdziesz. Nie pójdziesz. Bić ja się 15 minut. Dobra, nie mam siły się już bić, po prostu idę. Już to już jest lżejsze niż się siedzieć i bić w własnej głowie. Więc takie momenty też są. No, bo takie są zmiany. Generalnie takie są zmiany. I to nie jest przyjemnie. Natomiast satysfakcja z tego jest ogromna. Dlatego ja myślę, że każda z was ma tutaj taki moment i taką małą historię o sobie.
4: Nie, ja mam takich historii milion. To by potrwało bardzo długo. Bardzo długo. Fundacja po prostu dramatycznie zmieniła moje podejście do życia, siebie przede wszystkim, świata. Wszystkiego właściwie. Wszystkiego. Ja jak tu trafiłam, to byłam... bardzo dużo mówiącą o sobie niedocenioną, niesłuchaną, znaczy tak się czułam, biedną dziewczynką, która nie potrafiła załatwić jednej urzędowej sprawy bez stresu, że coś źle wypełni w formularzu. Po prostu w przemocy, nie mająca własnego zdania, owijająca się bluszczami ludzi, którzy wysysali z niej wszystko. Z jej chęci robienia dobrze, z jej chęci robienia dobra w ogóle, oddawania siebie, takiej naturalnej chęci, ale w sposób bardzo niemądry, który przyciągał bardzo wiele, nie wszystkich, ale bardzo wiele osób, które po prostu na tym żerowały. Osobą byłam, która potrafiła płakać nad tym, że jej ktoś powiedział, że źle literki na plakacie wydrukowała. Taką, która potrafiła taki jeden plakat robić w związku z takimi lękami 50 lat, która się bała w ogóle, która negowała siebie, chorowała ze stresu, no, która stresowała się absolutnie wszystkim tym, kto coś powiedział, ktoś coś tam zrobił. I to byłam ja. No, bardzo ja potrafiłam pół nocy się bać, że umieram, mieć taką nerwicę. I sobie siedzieć z tym samodzielnie i się z tym męczyć północy na przykład. Taka sytuacja, nie?
1: I... Sławne płakanie w łazience.
4: Tak, no jakby, żeby nikomu przykro nie było, że ja płaczę, to jasne, najlepszym. Jestem pewna, że wiele osób tak zna taki sposób. Że to jest świetny sposób, żeby nie było widać, że płaczesz. Idziesz do łazienki, płaczesz w wodzie, czyli w wannie, czy pod prysznicem. I się przy nie namyśli po prostu, że płakałaś, prawda? Bo po co ktoś miałby wiedzieć i jakby jeszcze, i co by się okazało, że ktoś ci krzywdę zrobił, a ty nie umiesz mu powiedzieć, ej, zrobiłeś mi krzywdę. Dramat, naprawdę. I jak jestem tu w fundacji, to krok po kroku te rzeczy się zmieniały po prostu. Dlaczego? No bo dostawałam nowe zadania. Każde nowe zadanie na początku powodowało u mnie tak duży stres i trzęsiawkę, że jak pan sobie teraz to przypomnę, że miałam coś załatwić i po prostu zachowywałam się tak, jakby mnie gonił niedźwiedź, po prostu jakby mi zaproponowali po prostu taniec z tygrysem. Nie? A to było tylko urzędowe załatwienie czegoś. Nie? Ale nauczyłam się i z czasem było coraz łatwiej, że po prostu to jest nieprawda, że jestem dorosła. Ja sobie dam radę. Ja sobie pójdę i załatwię. I ludzie normalnie tak robią, że idą i załatwiają rzeczy.
3: Szok.
4: Szok i niedowierzanie. Nie? No to jest takie po prostu pokonywanie siebie. Swoich jakichś takich lęków, nawyków, przekonań przedziwacznych, które czasami są jak... Powiesz to komuś, słuchajcie, bo ja mam taki tip teraz, mam, uwaga, przerwa na reklamę. Jest taki tip, że jak coś uważasz, że jest jakieś i tak się mierzysz z tym latami, że ty uważasz, że sobie z czymś nie poradzisz, bo jest jakieś, albo cię przeraża, przerasta, bo jest jakieś i normalnie jak sobie tak z tym siedzisz po tych nocach, że tak myślisz o tym, Boże, jak on mi powie, a to co się wydarzy, to nie ma tych rzeczy, tak jak powiedziała, nie? Normalnie idziesz do zaufanej osoby, na przykład przyjaciela, i mu o tym mówisz, a on mówi ci, jak to wygląda, już jak to mówisz, to czujesz, że to jest strasznie głupie. Nie? Bo rzeczy, które trzymasz w głowie, urastają, pączkują, i to też tego się nauczyłam, i urastają do po prostu jakichś gigantycznych rozmiarów. A potem jak już o tym mówisz, to wiesz, nie, to wiesz, to już nic.
3: Totalnie, no.
4: Bo masz takie, tak. To jest po prostu głupie. To jest po prostu jakiś lęk, który napompowałeś sobie po prostu, bo jesteś sam. Mhm. Albo uważasz, że jesteś z tym sam. Nie? Więc jasne, że są jeszcze rzeczy, które u mnie są, dla mnie są trudne w jakiś sposób, ale zawsze sobie wtedy przypominam, że zaczęłam tutaj od takiego czegoś, od takiego nastawienia i każda kolejna rzecz, każde kolejne wyzwanie, każda kolejna sprawa nauczyła mnie, że warto się przekraczać i podejmować takie wyzwania, które ci się wydają, że to jest w ogóle jejku. A potem się okazuje, że jesteśmy w stanie z pomocą innych, z dzieleniem się trudem, oczywiście, ale zwyczajnie pokonywać te trudności i zmieniać siebie właśnie, zmieniać myślenie o sobie, bo o sobie przestałam tak myśleć, bo zaczęłam też zauważać rzeczy, których jestem dobra. O innych też zaczęłam trochę inaczej myśleć, bo zaczęłam bardziej postrzegać ludzi przez prawdę, czyli nie dodawać im, nie tłumaczyć ich, nie? Bo to też działa w tą stronę, że potrafimy też innym tak dodawać, ujmować, tłumaczyć ich, owijać ich w bawełnę, co im nie pomaga wcale, nie? I mówić, oj, bo on taki biedny i on tak ma. No dobrze, on jest taki biedny i tak ma, ale dlaczego? Tak? Dlaczego tak ma? To jest podstawowe pytanie. Więc też przestałam być w tym taka naiwna zwyczajnie i taka toksyczna, bo to jest toksyczne. I zaczęłam tych ludzi postrzegać tak prawdziwie. Po prostu nazywać rzeczy. Więc no wiele się zmieniło i myślę, że jestem zupełnie inną osobą. Tą samą, ale inną. Kompletnie. Znaczy podsumowanie jest takie, że nauczyłam się. Po pierwsze, że nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili i nikt nie musi tak być. Że wyzwanie jest super, nawet i żeby podchodzić do niego jak do daru.
2: Do przygody.
4: Przygody, że Anna mówi, dzisiaj ty pójdziesz na spotkanie, a ja zamiast, Jezu, znowu mi wyrobiła, czemu? A ja mówię, dobra, pójdę, zobaczymy. Nie? Czasem wychodzi, czasem nie, ale przynajmniej nie ma takiego podejścia, że teraz znowu muszę zrobić coś nowego. Nie, super, mogę zrobić coś nowego. Nie? I to druga rzecz. No i trzecia rzecz, to już powiedziałam, że samemu to się można najwyżej przestraszyć jeszcze bardziej życia. I że trzeba się po prostu dzielić i wywlekać swoje lęki.
2: Gadać.
4: Bóle, ale nie w sposób taki, że ciągle się gada o sobie. Tylko, że szczerze się dzielisz z kimś, komu ufasz.
3: To w sumie, no tak jak Agata, też mogłabym opowiadać dużo, ale jak sobie o tym myślę, to mam dwa takie przykłady. Po pierwsze, wrócę do płakania w łazience.
4: Ha, świetne.
3: Bo się oczywiście zaśmiałam, że mnie to nie dotyczy, ale dotyczy jak najbardziej. No i to jest takie jedno z ważniejszych olśnień, że... takie przekonanie, że poradzę sobie sama, wcale nie jest dobre. To był dla mnie szok, to jakaś eureka jest, nie? Jakby całe życie miałam takie przekonanie, że i z moimi jakimiś takimi demonami w głowie i jakieś takie przyziemne sprawy, nie? że najlepiej jest, jak sobie radzę sama, że na innych nie mogę liczyć. Więc to jest taki pierwszy punkt zwrotny. Pierwsza zmiana myślenia. A jeśli chodzi o drugi taki punkt, o którym chciałabym powiedzieć, to w ogóle mam tak, że bardzo często o mnie mówią w kontekście rodziny, że jestem trochę taka wyjęta z kosmosu, że w ogóle nie pasuję do tej swojej rodziny i taka jestem w ogóle jakaś kosmitka. I rzeczywiście było tak, że jak tutaj nie chodziłam, to ja czułam się taka bardzo wyobcowana w ogóle.

0: Radio Praga.
1: Ale jak tu przyszłam, to pamiętam, teraz patrząc w ogóle tak wstecz, że wtedy w ogóle urodził się pomysł, że ja chcę być psychologiem. I z czym to ja tu łączę? Z takim umiłowaniem prawdy, umiłowaniem rozwoju, umiłowaniem samoświadomości i takiego cały czas pchnięcia się w górę. Że to jest naprawdę ważne, że to jest dla mnie wspaniała wartość i że gdzieś to cały czas gdzieś we mnie było, ale zakopane i to mi po prostu pomogło to odkryć i to jest, myślę, że w ogóle taki punkt zwrotny w moim życiu.
2: Ja tylko zanim odpowiem, to chciałabym być takim opiekunem podsumowania metodologicznego, bo powiedziałyście w zasadzie resztę nóg tego stołu, więc tylko nadmienię, pozwolę sobie. Bardzo ważne jest wyzwanie, bardzo ważna jest praca i sprawczość łączone razem, że praca nie jest słomianym zapałem i praca nie jest czymś, co rozgrzebujemy i zostawiamy, tylko kończymy, dowozimy i mamy coś z tego, mamy konkretny efekt. I powołanie to jest coś, co jest bardzo ważne. Jak się te wszystkie rzeczy uruchomi razem, to wychodzi nam, do czego nas woła nasza dusza, nasz umysł, nasz rozum, nasze doświadczenia, nasze pragnienia i marzenia. I bardzo jest super, jak odnajdziemy takie powołanie, nasze miejsce, to, co mamy w życiu robić. I ja tym wszystkim dzieciakom, bez względu na to, z jakiej bramy są, czy to jest brama z Brzeskiej, czy na Wilanowie, mówię im, że mogą naprawdę osiągnąć to, do czego ich to serce woła, do czego gdzieś tam te pragnienia ciągną i ich ciekawość, poznawanie, czytanie książek, czy jakiekolwiek doświadczenia, że nie ma granic, nie ma. Po prostu nie ma. Możesz skończyć szkołę po 10 latach, wrócić. Są tutaj też takie świadectwa, ludzi po 10 latach zdają matury, idą na studia, potem są, nie wiem, kucharzem w Paryżu albo robią inne rzeczy, nie? Wszystko można zrobić, jeżeli te nogi zostaną uruchomione. Tak na serio i dasz sobie szansę. To tyle, jeśli chodzi o metodologię, bo to naprawdę ważne i to naprawdę działa i myślę, że to jest też taka recepta na życie dla każdego z nas, żeby wziąć pod uwagę te wartości i jednak zmierzyć się z wyzwaniami, ze sprawczością, z prawdą, miłością i powołaniem. Nie? Jak fundacja zmieniła moje myślenie, tak? Jak przeszłam tą drogę, są dwie rzeczy. Pierwsza to jest nieuzależnianie swojej wartości od okoliczności. Od hejtu, odrzucenia, braku zauważenia, wykorzystania i tak dalej. Kiedyś byłam osobą, która bardzo to łączyła, że nie wiem, ktoś mi bliski na przykład nie cieszy się z tego, że robię muzykę, nigdy nie był na moim koncercie, albo że jestem rodziną zastępczą, albo że jako pedagog robię coś, jakieś plotki, które bardzo wpłynęły znacząco na postrzeganie mnie jako pedagoga, jako terapeutę. I uzależniałam swoją wartość od okoliczności zewnętrznych. I tutaj w fundacji nauczyłam się, że to kompletnie nie ma znaczenia. Kompletnie nie ma znaczenia, nie? Że moja wartość nie wynika z okoliczności. I mogę sobie być hejtowana, owoce się liczą, a nie okoliczności. Nie kto coś powie, czy ktoś to polubi, ilość lajków, nie wiem, pieniądze z tego płynące wodospadem. Nie, w ogóle nie. Nie? Owoce się liczą mojego wysiłku, jakie one są, a nie co się dzieje dookoła, jak jestem oceniana i... Nie? I to w życiu prywatnym, fundacyjnym, w przyjaźniach, wszędzie. Jakby uwolniłam się spod presji właśnie takiego życia konformistycznego pod jakąś opinię, publikę. Po prostu tego nie ma w moim życiu. Robię swoje i łączę to ze skromnością. Taką prawdziwą skromnością. Nie chodzi o takie zapomnienie o sobie, które się poświęca, narzeka, że się poświęca. Nie. W pełni radości.

0: pogodę ducha, pogodny to pogodzony ze sobą, w cichości, bez ogłaszania mojego życia pomocowego światu, bez oczekiwania na jakieś nagrody, po prostu w skromności, takiej cichości robię rzeczy i nie oczekuję w zamian po prostu jakiś, nie wiem, nawet wdzięczności, bo niektórych nie stać na wdzięczność tylko i wyłącznie przez poranienia, nie? W ogóle nie ma we mnie czegoś takiego i ta skromność też taka jest taka wolna, nie? Że ja już rozumiem, że żeby się dzielić, żeby oddawać, że żeby nie domagać się różnych rzeczy, żeby no po prostu odkryłam szczęście. Tyle przeszłam, tyle brudu, syfu, porażek, ale też rozgramiających moje serce sukcesów, wiecie, takich naprawdę co, nie, niesamowitych. Patrzę na tyle wspaniałości i jestem wdzięczna, że mogę w tym brać udział, że mogłam być taką jedną z tych iskier. Nie? Jedną z iskier. To też jest bardzo ważne, bo dużo ludzi przez to, że jestem jakby na przodzie, to jakby ze mną skleja rzeczy. Nie, nie, nie, kochani. Jestem jedną z iskier. To jest mnóstwo serc, mnóstwo pracy, mnóstwo wysiłku, dobra i piękna. Wielu, wielu ludzi. No, a ja jestem jedną z nich.
1: Wiecie, tak się jeszcze zastanawiam, no. Czy jeszcze coś tu jest do dodania, bo z mojej perspektywy to miał być taki odcinek, który, bo trochę jak się nie wie, to tak może trochę lepiej, w sensie, bo to jest wtedy zwalniane po troszeczku. To nie jest tak, jak ktoś sobie jakoś tak wyobrazi to dramatycznie, tak pompatycznie w ogóle, jakoś tak wielce, to nie wygląda tak. To wygląda absolutnie zwyczajnie i to są codzienne czy tam tygodniowe małe rzeczy, spotkania kompletnie zwyczajne, które gdzieś pod spodem wcale zwyczajne takie nie są. I to właśnie chciałam, wiecie, w tym odcinku ująć, bo metodologia właśnie pokazywała tak fajnie,
2: Teoretycznie,
1: jak to się dzieje, ale praktycznie to się dzieją właśnie konkretne rzeczy, konkretne tak. Wydarzenia, konkretne pomysły, które trzeba zrealizować, tak. Trzeba je wymyślić, trzeba zająć tam jakąś rolę, coś trzeba wnieść, coś z czymś trzeba się zmierzyć. Dlatego jest tak. Tyle różnych pracowni. Mamy pracownię sztuk plastycznych, mamy pracownię podcastową, wszystkie pracownie muzyczne, które ktoś chciałby przedstawić, bo ja się skupiłam.
0: A to proste, właśnie w niej siedzimy. To jest studio nagrań, w którym są zajęcia wokalne, odwstydzanie głosu, w którym są nagrywki indywidualne i są różne zespoły, które robią rzeczy i formatują się przy okazji właśnie różnych wspólnych projektów. Najbliższym wspólnym projektem będzie spektakl, do którego siadamy. Będzie się nazywał Siódmy Rozdział, a propos okaleczeń właśnie. I tak, no i tutaj się realizują teledyski i muzyka wszelaka, a obok mamy salę taneczną, w której ćwiczy Flow House, pracownia taneczna i choreografii. A po lewej stronie tegoż miejsca, w którym ja siedzę, jest pracownia customowa, która rusza od stycznia, która robi ciuchy i inne rzeczy od zera. Jeszcze jakieś? A, jeszcze Groovepol jest przecież, prawda? Pracownia muzyczna, muzyków, producentów, którzy robią muzykę dla artystów, ale też do reklam, do filmów, przeróżne tego typu historie i przy okazji tych wszystkich pracowni robią się wydarzenia, tak jak powiedziałaś, przeróżne warsztaty. Dzisiaj mamy z Agatką warsztat usamodzielnienia zawodowego, więc tego jest mnóstwo i to się tak, te rzeczy faktyczne, konkretne właśnie się mielą, są w nich różne zadania, wyzwania, tak jak powiedziałaś, człowiek może się odkrywać, ale też staramy się ludzi zatrudniać i robić tak, żeby wzrastali w tym usamodzielnieniu zawodowym w praktyce, mając doświadczenia zawodowe, że gdzieś ruszą w miasto, wystawią papirek, panie, patrz ile robiłem, nie? I to już jest jakby zupełnie inna sytuacja takiego młodego człowieka, który uderza w tą samodzielność.
2: A tak na serio, to poza tym to chciałabym dodać, że my też tak spotykamy się, jemy razem, śmiejemy się, poznajemy się, pytamy się, jak tam dzień minął, opowiadamy, co było w pracy,
3: jeździmy,
2: co było w
3: wakacje.
2: Domu, jeździmy razem na wakacje. Też robimy takie najzwyklejsze rzeczy, w których też się poznajemy w tej sferze po prostu zwyczajności, jak ktoś normalnie funkcjonuje, jak się z nim je, jak się z nim funkcjonuje w przestrzeni. Wiecie, to też jest taka terapia mimochodem, bo też się wszyscy tu regulujemy. Nie oceniamy?
0: No. Tak, tak. No i może, żeby tak osłodzić i zakończyć też urodzinowo, to dopowiem, że oprócz śpiewania 100 lat, dawania prezentów, czasem też tworzymy stand-upowe piosenki. No. Zaczęliśmy urodzinami, więc może skończymy urodzinami. Tak. Słuchajcie, mamy parę takich dzieł, arcydzieł sztuki współczesnej.
1: Wybitnych. Ja wam to gwarantuję.
0: Polega to na tym, że paru ludziom się takie coś marzyło, więc stworzyliśmy pieśni na ich cześć w jakimś stylu. Na przykład Bregowicza, albo Disco Polo, albo Skolima, albo House. I stworzyliśmy też na szybko teledyski. No i po prostu wrzucamy na walla facebookowego takiemu solenizantowi, czyli jubilatowi.
2: Solenizantowi.
0: Taki o prezencik. Proszę bardzo, to dla ciebie. No i jest do rozpuku zabawa, więc może słuchacze posłuchają naszego arcydzieła, któreś wybierzemy. Z pewnością tak na koniec się uśmiechniecie. Robimy też takie rzeczy. I w styczniu mamy też warsztaty z Agą Matan stand-upowe, improwizacji na przykład, nie? Więc jak ktoś jest chętny, słucha nas i tak, chce na warsztaty, to napiszcie, możecie się z nami śmiało kontaktować.
4: Tak, ja też chciałam jeszcze dodać, bo tak mi się rzuciło, jak mówiłaś o tych wszystkich pracowniach, to co myślę sobie, że jest ważne i o czym w sumie rozmawiałyśmy my przed podcastem, okay. Że to jest właśnie taka praca na takim indywidualnym potencjale, że jak gdyby ktoś do nas przyszedł i powiedział, że chce reperować samochody, tak. To my robimy wszystko, żeby jakby dać mu tą przestrzeń, dać mu te warunki, żeby mógł reperować te samochody i nawet zebrać większą liczbę osób i po
0: prostu
4: zrobić...
0: Która też chce reperować samochody.
4: Dokładnie. I zrobić tak. Po prostu pracownię z tego.
0: Tak, a potem jeszcze Dobre Flow do tego dochodzi i robimy program...
2: I robimy teledysk na samochodzie.
0: Tak powstały pracownie.
4: Tak,
0: nie?
4: I tak pomyślałam, jednego, że to ważne, żeby to dać.
0: Tak,
4: żeby,
0: z jednego
1: że
0: pragnienia.
1: Jeśli ktoś słuchając nas jakoś tak poczuł, że to może być jakieś miejsce dla niego, to żeby się nie ograniczał tym, że on sobie myśli, że nie jest artystą, albo nim naprawdę nie jest, bo on kocha po prostu rozkręcać auta, albo klikać Excele. Tu też jest miejsce dla takich ludzi. Ja na przykład klikam Excele i kocham. I można klikać Excele i być artystą i to się naprawdę wszystko w środku mieści.
4: Tak, pozdrawiamy Karolinę Litwińską, naszą księgową.
1: Naszą księgową.
4: I artystkę.
1: Tak, i artystkę tak. Również, więc tu nie ma się absolutnie co ograniczać, tylko zapraszamy was do kontaktu, na pewno tu się znajdzie miejsce, na pewno nie dostaniecie schematu i rozpiski, co będzie się po kolei działo, to nie jest takie miejsce i ono nie takie jest. Ma nie być z założenia, więc ja sobie myślę, że to może być, dla mnie to było trudne, o tak, już powiem za siebie, że dla mnie to było trudne, natomiast zachęcam, żeby się jednak z ciekawością w to zatopić i spróbować, bo to może nie wyglądać na początku, że ma schemat, ale ma głęboki sens i to wystarczy. Dobrze, w takim razie może w tym miejscu się zatrzymajmy. Dziękuję wam bardzo za tą rozmowę.
4: Dzięki.
0: Dziękujemy.
1: To było też dla mnie ważne bardzo, żeby powstał ten odcinek, żeby można było pokazać jakby światu, co się dzieje tak naprawdę od dołu, bo dla mnie to jest największa praca, jaka się działa, to jest ta praca z relacjami, z tym, że fundacja jest takim bezpiecznym miejscem. Więc okay. W tym bezpiecznym miejscu można wtedy zacząć coś robić, no bo wiadomo, że wszystkie
2: no to
1: te
2: druga
1: kłopoty...
2: potrzeba pofizjologicznych, nie?
1: Tak,
2: bezpieczeństwa.
1: Tak. Więc...
0: bez niego nie pójdziesz dalej, nie? Nie ma...
1: Tak. Więc to jest podstawa, która tutaj jest organizowana, jest o to dbane i dlatego coś się może zmieniać. Więc bardzo Wam dziękuję jeszcze raz.
0: No ja też bardzo dziękuję za Twoje podzielenie się z Twojej perspektywy, bo to bardzo, bardzo fajne, bo tak sobie uświadomiłam, że mało o tym gadamy, o takim właśnie feedbacku, jak to odbiera z perspektywy czasu tam swoją drogę, nie? Że nie ma takich, znaczy są, ale jest ich mało, nie? Takich miejsc w przestrzeni, w czasie, żebyśmy mogli o tym pogadać i to taki ten feedback zwrotny, twoja opowieść na ten temat utuliła moje serce.
2: Tak, ja też
0: i
2: czuję
0: Kamili też, bardzo dziękuję. I Agatka, tobie jak zwykle. Dzięki.
2: Dzięki.
1: Brawo dla was, drodzy słuchacze. Dziękujemy niezmiernie za wasze zaangażowanie i za to, że wciąż jesteście z nami.
0: Tak jest.
1: No i cóż, słyszymy się w kolejnych odcinkach.
2: See ya!

Te same pyski, ręka do góry i ogólnie cześć wszystkim. Mamy swój stolik, co ma jedną nogę mniejszą. Wkładamy pod nią klapkę od szlugów zgiętą. Jak ktoś go zajmie, to ewentualnie drugi. W rogu sali zawsze siedzi Adaś, co ma długi. Pani Tereska przynosi po herbie.

A jutro znów do tego wraca. Szczupła lucyna, niedostępna niczym zjawa. Niezłe imię w 2007 Warszawa. Ktoś za nią zerka przez ten dym, co i róż. Nie jeden już chciał jej stamtąd zmuchnąć kurz. Raz Bogdan Stróż kupił jej bukiet róż. Taka świetlica, poczekalnia dusz. Weź lód krusz, daj tuzin szklanek, barmanie. Maniek zrobił flaszkę, bym wszedł kupon na sześć baniek.

0: Dzień dobry, kochani! To my po krótkiej przerwie. Wasi Tomasz i...
1: Klaudia!
0: Z klubu Hydro Zagadka i Chmury.
1: Ale my jesteśmy dzisiaj w dobrym nastroju, co?
0: W dobrym nastroju dzisiaj, wyjątkowo.
1: Fajny nastrój.
0: Słuchajcie, startujemy 24 czerwca wyprzedanym koncertem Asal, czyli kanadyjskiej piosenkarki pochodzenia irańskiego bodaj, tworzącej muzyki z pogranicza alternatywy popu i R&B.
1: Jerzy mega cieszę na ten koncert i szkoda, że jest wyprzedany, ale nie mogę się doczekać. Ona jest magiczna. Ach. Super to będzie.
0: Ach. Czwartek, 25 czerwca.
1: Przepraszam bardzo, ale ty masz jeszcze koncert u mnie, 24.
0: A, też mam koncert u siebie. A, no to może musisz o nim opowiedzieć chyba trochę, nie? Ja nie patrzę.
1: Dobra, to wytniemy.
0: To się wytnie.
1: Dobra, no to 25.
0: 25 czerwca widzimy się na Old Schoolu ponownie, czyli Make Impossible Possible. Koncertowy debiut zimnofalowej supergrupy, której rdzeń stanowią członkowie Made in Poland, czy oddziału zamkniętego Wilków, Tilt i apteki. Zamglony klimat, przestrzenne dźwięki, mroczna aura muzyki i tekstów, melancholia, ulotność i oderwanie. Zimna polska fala w najlepszym możliwym wydaniu i kontynuacja legendy. Przenosimy się do chmur.
1: No to u mnie jest polsoja plus zupa. I to jest dźwięk niskobudżetowego wegaństwa, grzybów na ścianie, lolka z pyłu, nieogrzewanych pokojów w środku zimy, skłotowanie. To ten moment, kiedy część ciebie przeżywa traumy z dzieciństwa, jednocześnie grając z ekipą w Wormsy. Ojej. Pamiętacie Wormsy? To była gra. Czterostrunowa gitara ze wzmacniaczem rozkręconym na 10. Bassanowa w rozpędzonym samochodzie. Ludzie w żabce. Chyba się z ciebie śmieją za plecami, bo jakoś inaczej wyglądasz. Nie da się tego przespać, bo ciśnienie nie pozwala. Trzeba wywrzeszczeć, wyżygać, a jutro znowu ciągnąć to dalej. A zupa? Koniec świata w pełnym słońcu, długiej przerwy obiadowej. John Dwyer?
0: Dwyer? No, Diosis, no. Fantastyczny.
1: I Rafał Kwasek Kwaśniewski wchodzą do baru. Reszta jest milczeniem. Nie mogę się doczekać tego koncertu też w sumie. Mam nadzieję, że przygotują wielką miskę, wielki taki warowar z ryżem i sosikiem. I to będzie pyszne. Zawsze mi się tak kojarzą te koncerty, że to stoi na tym okrągłym stole w chmurach.
0: Piątek, 26 czerwca, czyli organizujemy koncert Summer Alone. To taki raper i producent z Wielkiej Brytanii, kojarzowy z nową falą brytyjskiego undergroundu, łączącego emo trap, trap i alternatywny hip-hop. A później widzimy się z naszym DJ Smutnym Psem na jego balu Disneya, przekrój lat 90., 2000., 2010, tak się mówi? Chyba tak. Hannah Montana czy Miley Cyrus? Po co wybierać? Zagramy obie. Selena Gomez, Demi Lovato, Jonas Brothers, High School Musical oraz wszystko to, co najlepsze.
1: To też nie mogę się doczekać.
0: A co w piątek w chmurach?
1: A w chmurach jest New Metal Fest. Ostatnio też mówiłam o zespole, który się nazywa Road Tomorrow. Oni chyba już na stałe zagościli się w chmurach, cały czas zarzucają mnie fajnymi pomysłami. Zagrają Fifth Column, Neurostatic i Septuaginta. To jest taki zespół. No totalnie new metal, totalnie będzie to super wydarzenie, młode zespoły ze świeżą energią do muszowania, będą rapować, będą grać, będzie fajnie, a później robimy kolejną imprezę Eclipse i to jest w ogóle kolejna wyprzedana impreza, trochę można powiedzieć, że dla młodzieży. Jest trapowa, ale chłopaki puszczają też hity, generalnie są z Wielkiej Brytanii, bardzo fajny kolektyw, robią bardzo fajne imprezy, na które zawsze przychodzi mnóstwo alternatywnych ludzi i mi się bardzo podoba ta imprezka.
0: Sobota. Sobota to Rose Garden Funeral Party. Hipnotyczne melodie, pulsujący bas i chłodna fala postpunkowej melancholii. Zespół, który w nowoczesny sposób ożywia ducha lat 80., łącząc dark wave, goth i energetyczny cold wave w jedno intensywne, taneczne doświadczenie. Później natomiast parkiet przejmuje Total Old School Party, legendarne wydarzenie od 19 lat. DJ Bigos z zadekami, rock'n'roll, disco, pop, funk, old rock hits, new wave, czyli najlepsza selekcja starych hitów. No i to tyle.
1: A u mnie? Opus Elephantum Summer. Zagrają zespoły Bałtyk, Prochy, Ochłapy. Będzie Janusz Jurga i Filip Sroka. Bałtyk gra pożegnalny koncert. Z kolei Prochy pierwszy raz grają na żywo, a więc w ogóle wszystko się zazębia wspaniale. Ochłapy to jest w ogóle super zespół. Oni sami o sobie są z Poznania i sami o sobie piszą, że męczą publiczność długimi utworami. Nie wiem, czy to będzie męczące, będzie rockowe, będzie fajne, więc myślę, że warto wpaść. A później imprezkę zagra Szyma. Nasz stały bywalec, Koldin Berlin, super imprezka, również zawsze frekwencja nie zawodzi, także myślę, że fajnie będzie.
0: Dark Wave to sprawa.
1: Dark Wave to sprawa.
0: Niedziela upłynie pod znakiem jazzu i nowoczesnego hip-hopu. W Hydrozagadce wpada do nas ponownie Franek Badziak i spółka. Bardzo młody projekt, warty obczajenia. Po pierwszej edycji marcowej albo kwietniowej. O, ale się działo. Teraz już kolejną epkę nagrali na setkę i zaprezentują ją na naszej kameralnej scenie.
1: Fajnie, mi się podoba ta młoda energia.
0: U ciebie coś w niedzielę?
1: Nie. Ja tylko wiem.
0: Czyli co? No i co? Przechodzimy płynnie do poniedziałku. Poniedziałku i czwartku, bo wtedy odbędzie się u nas pierwsza edycja PDW, pierwsze dni wakacji, czyli fest. Nowy festiwal na warszawskiej scenie niezależnej. Wystąpią na nim młode, utalentowane, zobaczymy, zespoły rockowe, punkowe i metalowe, by wraz z publicznością świętować rozpoczęcie wakacji. Festiwal odbędzie się w dwa dni z dwudniową przerwą, żebyście zdążyli odpocząć i w pełni sił wrócić na festiwal i bawić się dalej.
1: Potrzebna będzie to przerwa. A u mnie w poniedziałek, 29, Hipnozis Terapii. Z serca seulskiej sceny undergroundowej przyjedzie do nas muzyka elektroniczna połączona z punkiem, eksperymentalnymi brzmieniami. Duet zagra z Vegetable Boys, czyli Młody Budda i Franek Warzywa, który też już tutaj w Chmurach nie jeden koncert zagrał. Bardzo fajny projekcik i uważam, że też warto obczaić. Trochę różne brzmienia. Różne, nieróżne, no. Oba elektroniczne, więc myślę, że fajny to będzie dzień. A czwartek, tak? Drugi to czwartek.
0: Środa, teraz pierwszy lipca, czyli środa. Widzimy się z największymi irokazami tego świata, czyli klasyk street punku z Ameryki, The Casualties, Ojej, Jim Beam to mnie napisał w tym momencie. Godne polecenia dla każdego jabolpunka wydarzenia.
1: A u mnie w czwartek, czyli drugiego, zagra zespół Slaterin. To jest zespół, który łączy klasyczne metalowe brzmienie i uliczną przewózkę. Także teksty o wywożeniu kogoś w bagażniku do lasu, połączone z gitarowym brzmieniem, uważam, że warte obczajenia, gitarowym, metalowym generalnie. Uważam, że warte obczajenia, też projekt jest bardzo fajny i wydaje mi się, że chłopaki robią świetną robotę, są mega skupieni na tym, żeby to stylowo było dokładnie takie samo za każdym razem, więc wydaje mi się, że również warto wpaść zobaczyć.
0: Myślę, że warto. Piątek w klubie Hydrozagadka. No i sobota w klubie Hydrozagadka to kolejny fest, bo nam nie jest nigdy mało tych festów i to jest druga edycja festiwalu, a będę musiał powiedzieć na głos, nazywa się Wchuj Fest. Przepraszam bardzo za obelgi. Gitarowe granie, Ben, Villa Kosmos, Stany Pośrednie, Rabbit Hole, Cafe Trauma. Oj, ten zespół to rośnie i rośnie. 5 Volt, Nuclear, Venom, Szacunek, Road Tomorrow. O Boże, ile to będzie
1: znowu Road Tomorrow.
0: Road Tomorrow.
1: Mówię, oni się już na stałe zagościli u nas.
0: Piątek natomiast już o tej 23 zapraszamy również na imprezę dedykowaną Abbie, zagra Mamma Mia, Modern Talking,
1: przyjadą do nas?
0: Tak. Queen, Bonnie M, aha, wszystko co najlepsze w latach 70 i 80. No, co u ciebie świątek?
1: A u mnie Dorian z Streaming Shadow.
0: O, grali ostatnio w Hydrozagadce.
1: Tak, no. Jako support.
0: A teraz zagrają Headline.
1: Fajny zespół, utworzony w 2022 roku w Białymstoku. Grupa jest zainspirowana rokiem gotyckim z lat 80. i nutami z pogranicza Cold Wave i New Wave, a także zasłuchane we współczesnej alternatywie. Mroczne i melancholijne brzmienie, takie oparte na przestrzennych gitarach, wyraźnie sekcji rytmicznej, głębokim barytonowym wokalu. Tworzy to tło dla emocjonalnych tekstów, w których znajdziemy odniesienia do polityki, do historii, do literatury, do zjawisk społecznych, ale i do osobistych doświadczeń. Niekiedy wkrada się w nie również pewna doza surrealizmu, dająca przestrzeń do indywidualnej interpretacji. W październiku 2024 roku zespół wydał debiutancki album Frozen Nightmares i to było pod skrzydłami wytwórni Antena Krzyku.
0: O, pozdrawiamy Arka z Anteny Krzyku. Sobota. Już rozmawialiśmy w Chuj Feście, natomiast w sobotę po 23 nuty ze Starego Brawa zabiorą nas na przegląd wszystkiego, co najlepsze w latach 90. i 2000. Przynoście swoje brawo, dostaniecie ode mnie darmowy napój. Tak, przyniesiecie gazetki z domu.
1: Ale
0: u ciebie w sobotę jakieś koncerty?
1: A u mnie w sobotę hardkorowo się będzie robiło. Zespół Zakaz. Old i old school hardcore z Mińska Mazowieckiego czerpią inspiracje z klasyków amerykańskiego i europejskiego hardkoru. W tym też z rodzimej sceny. Jest i miejsce na paskudną prędkość, jak i na brutalne breakdowny z 80% wściekłość, 10% rozpacz, 10% nienawiści. Będzie można i pomoszować, i poskakać ze sceny, więc wszyscy fani hardkoru i trashu będą mile widziani. Kung fu pod sceną.
0: Jakaś impreza tam w sobotę?
1: W sobotę jest impreza, jeszcze nie ma nazwy, ale zagra Pale Kamel. Wydaje mi się, że będzie to inspirowane ostatnią imprezą, którą organizował, czyli Afterem po The Help. Tym razem niestety chłopaki do nas nie przyjadą, bo nie grają już koncertu, ale brzmienia będą trapowe, będzie fajnie. Zawsze jest dużo ludzi na tych imprezkach, wręcz nie ma miejsca na tych imprezkach u nas. Wylewają się na podwórko, także myślę, że Jezu, jak dobrze, że mamy to podwórko.
0: No, tam jest dużo miejsca.
1: Tam jest dużo miejsca, jest fajnie. Tak,
0: no i chyba na tym kończymy nasze wywody na ten moment. No i zapraszamy na kolejną audycję. Już niebawem. Dziękujemy
1: Czyli
0: bardzo.
1: Za 2 tygodnie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Radio Praga.

0: Minęła 22:38.
1: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

co mnie. Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła 23:37.

0: Dzień dobry słuchaczom. Pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam Radio Praga. Alan Starski.
1: Jadę samochodem. Wożę się szeroko raczej. Otwieram okno, by wszyscy słyszeli, że jestem gość. Więc jadę samochodem, słucham Beastie Boys, Bad Brains albo De La Soul. Ogólnie, zwyczajowo, jestem gość. Rozglądam się i widzę, jak młodzież stoi na przystanku. A ja lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją. Bo młodzież jest nadzieją tego świata.

Więc ja głośniej robię i widzę, że się wpatrują. Duma, duma, duma. Pewnie rozpoznają mnie, tak sobie myślę, w tej mojej starej głowie. Pewnie mają moje płyty na Tajdalu.

Oni mi nie odmachują. Pewnie ich w ziemię wbiło, wryło ich. Pewnie myślą sobie, to on, to on, to on. Ja dalej taki dumny sunę i słyszę przez okno, otwarte okno.

Masz w mózgu i chujowe skille. Co ty ćpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer? Okej, boomer.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec, za jaki świat zginął Tony Stark, kredyt we frankach ciągle nie

0: aktualizuję swoje instastory. Godzę się z Łysiną, tak jak kibice Wisły i Krakowi. I wożę się furą i zmierzam do nicości.
1: Okej, boomer.

0: i chujowe skille. Co ty ćpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer?
1: Okej, boomer.
0: Mówił do mnie niezbyt czule.

Świat się pali, niech się pali. Wychowała mnie katecheza, wychował kapitalizm. Heavy metal, Morbid Angel i Kreator. I pies, co się nazywał Szarik, i kot, co mówił Hator, Hator, Hator. Historia mojej przeglądarki to historia mego życia. Online Zara Home. Takie rzeczy tylko w Rosji i portale prawicowe. Czy to pan Wąglewski? Pyta się kurier. A papier toaletowy kupuje już w Rossmanie. Na Orlenie piję czarną kawę. I zmierzam do nicości. A świat się pali, niech się pali. No i lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją, bo młodzież jest nadzieją tego świata. Okej, boomer, proszę siadać, się nie wychylać, się nie opowiadać. I łaskawie, i po cichu, i bez szumu, i bez iskier wypierdalać. Okej, boomer. Czy ty w ogóle coś rozumiesz? Haha, ale stary boomer.

0: lockdown, masz mózgu i chujowe skille. Co ty czpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer?
1: Okej, boomer.
0: Mówią do mnie niezbyt czule. Niezły dzban i stary durek.

0: Radio Praga.
1: Cześć, tu Emotion Drive. Mega gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Praga.

My biggest fear in life is wasted potential.

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Radio Praga. Kom.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!